0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: zatrzymana. To jest nowość w RMF Max.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To było męskie granie, a teraz będzie męskie wzdychanie. Przepraszam, ale to tak, żeby nie osobiście dotyka.
2: Dua Lipa wyszła za mąż.
1: Wam też jest przykro? I to na miarę lipy. To jest lipa, naprawdę konkret. Dua Lipa.
2: Ma męża.
1: No właśnie, już nigdy nie będziemy na nią patrzeć tak samo, ale będziemy jej słuchać dokładnie w tym samym nastroju.
3: Max.
1: Tak brzmią mężatki.

0: Sorry papi, ale właśnie ta mamita podbija letnie playlisty. To jest Becky G, to jest Topic i to była nowość na antenie RMF Max.
1: Wszystkie mamity się ucieszą z tej wiadomości. Wróżka Zębuszka przyznała dzieciom podwyżkę.
0: Ale super.
1: Do tej pory za zęba było tak około 20 zł, a teraz 50, a może nawet i 100.
0: Także jak ktoś chciałby w pracy podwyżkę, to proszę szefowi pokazać ząbki.

0: Najbardziej pobudzająca playlista świata. Taką macie tu w RMF Max.
1: Wtorek, drugi dzień czerwca. Dzisiaj imieniny obchodzą Erasm oraz Efrem.
0: To trochę nasze imieniny, bo Efrem to jest trochę jak RMF
1: Max.
0: Dzięki, wiadomości z regionu już teraz.
2: Max.
3: Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max. Przypomnijmy, w Bydgoszczy znów za darmo zbadacie poziom witaminy D. Program ruszy najprawdopodobniej w październiku. Tegorocznym operatorem jest przychodnia przy Szelburg, Zarębiny i Czerkaskiej. Nowa kładka nad magistralą kolejową w Bydgoszczy prawie gotowa. Nowa trasa będzie miała około 600 metrów. Powstała wzdłuż ulicy Fordońskiej. Prace przy kładce to także zmiany w ruchu drogowym na tym odcinku. Nowe oznakowanie poziome, przejścia dla pieszych przez Fordońską, wyposażenie całego skrzyżowania z ulicą Sochaczewską w sygnalizację świetlną, a także dobudowanie lewoskrętu w tę stronę. Obiektowi wybudowanemu wzdłuż ulicy Fordońskiej patronować będzie bydgoska masa krytyczna. Taką decyzję podjęli ostatnio radni tego miasta. W tym miesiącu złożony powinien zostać wniosek o pozwolenie na użytkowanie obiektu. A teraz we Fleszu przypominamy, rośnie liczba kradzieży samochodów w naszym regionie. To dane pokazujące trend w ostatnich 4 latach. W ubiegłym roku policja wszczęła 155 postępowań dotyczących takich spraw. Co ciekawe, coraz częściej łupem złodziei padają auta o niskiej wartości, na przykład z lat 90. O czym opowie wam teraz komendant wojewódzki policji w Bydgoszczy Jakub Gorczyński.
4: Mamy kilkanaście, jeśli nie 10 właśnie kradzieży pojazdów bardzo niskiej wartości, no które są już leciwe, a ktoś po prostu się łasi na tego typu auta. Nie jest to główne, że tak powiem, zagrożenie na terenie naszego województwa i myślę, że chyba już od jakiegoś czasu widać to, że tak to właśnie jest.
3: Sporządzono także listę najczęściej kradzionych aut w naszym regionie. To kolejno Skoda Fabia, Ford Focus, Skoda Octavia, Hyundai Tucson i Toyota Corolla. W bydgoskim schronisku dla zwierząt szykuje się remont. Chodzi o przebudowę boksów dla psów, dlatego instytucja szuka tymczasowych domów, które przygarną psy na czas robót. Ze mną w studio jest nasza reporterka Monika Jędrzejewska. Zdradź proszę naszym słuchaczom więcej szczegółów tej sprawy.
5: Zadanie polega na wymianie kanalizacji i urządzeń w budynku z 8 boksami dla zwierząt. Obiekt został wybudowany w latach 80. Jego stan jest dobry, ale wymaga modernizacji. Podczas robót psy przebywające w boksach będą musiały trafić do osób, które zapewnią im tymczasowy dom. Schronisko zapewnia pomoc w doborze psa do warunków mieszkaniowych, opiekę weterynarza i stały kontakt z pracownikami. Akcja poszukiwawcza opiekunów trwa. Roboty mają ruszyć na początku lipca i potrwają 3 miesiące od daty zawarcia umowy.
3: Tyle Monika, my przechodzimy do następnego tematu. Musiało minąć ćwierć wieku, by mogły wrócić na włocławskie drogi. Domyślacie się, o co chodzi? Jak dowiedziała się nasza redakcja, autobusy przegubowe jeżdżą już po mieście. Nowoczesnym elektrykiem możecie się przejechać, wybierając linię numer 17. 18-metrowy autobus przegubowy to świeżynka we włocławskiej flocie. Chwaląc się nowymi pojazdami, miasto przypomina także, że warto kupować bilety długookresowe. Miesięczny dla osoby dorosłej kosztuje 75 zł, a ulgowy 37,50 groszy.

0: Jasnorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Max. Niech ten wtorek rozpędzi się we właściwym rytmie. Na zegarach jest 6:06. Nie, jest 6:08. Tak jest, 6:06. Sprawdzam, czy nie śpicie, nie? Asia, Irek, zrobimy sobie dzisiaj fajny dzień.

0: puk-puk, łagodnym puk-puk-puk do waszych nieprzebudzonych serduszek. Dobijają się Justin Bieber, Nicki Minaj, Asia Mews, Irek Jakubek. 11 minut po godzinie 6. Dzień dobry, Polsko.
1: Maja Chwalińska.
0: No, brawo.
1: Nasze nowe dobro narodowe.
0: Brawo, Majeczka, cudownie.
1: Maja jutro walczyć będzie w ćwierćfinale w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa o półfinał. I to może być historyczny dla niej wyczyn, jeżeli chodzi o jej karierę sportową.
0: Częsta zmiana tempa w czasie gry. To jest jej sekret.
1: No i luz w nadgarstku, nie?
0: Dwie ważne rzeczy, których czuję, że używałem całe życie w niewłaściwym momencie. Bo jak już było po grze, to była częsta zmiana tempa. Todos esos besos que te quiero dar. 6:12.

0: i kilometry uciekają we właściwym tempie. 20 minut po 6 to był rewelacyjny Gips i hity na maksa w RMF Max.
1: A my wiemy, co kierowcy lubią o tej porze, dlatego przynosimy te dobre wiadomości.
0: Na pustą drogę.
1: To też jest taniej na stacjach benzynowych. Benzyna poniżej szóstki, a konkretnie 5,95 za benzynkę i 6,26 za dieselka.
0: Proszę teraz pogłaskać po kierownicy swojego przyjaciela czterokołowego, bo my od wczoraj z moim mamy ciche dni.
1: Ojej, ja coś się stało.
0: Co tak żresz? Co tak żresz jak świnia? W tych okolicznościach możesz sobie jeszcze nałożyć.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
8: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
7: To dobre cechy charakteru.
8: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
9: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
12: Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly. Maxa, maxa, maxa daj, leci spot Max Fly.

0: Max robi mi dzień.
1: Max robi robotę. Yeah!
2: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
3: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
4: Rozum i serce.
5: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
6: I po reklamie.

0: Skoro hity na Maxa grają od samego rana, no to Ava Max oczywiście musiała się w ten trend wpisać i dlatego też gra w Maxie.
1: 28 minut przed godziną 7. Świetne wiadomości dla wszystkich truskawkożerców.
0: Słuchajcie, jest nowy sposób na przechowywanie truskawek tak, żeby były świeże nawet przez 2 tygodnie. Patent jest prosty. Przynosicie truskawkę do domu, nie myjecie, nie urywacie tego zielonego od góry. Wsadzacie truskawkę do słoika, zakręcamy, słoik do lodówki i działa.
1: Ja mam taki słoik w brzuchu.
0: Ale jesz z szypułką?
1: Czego i wam życzę. A czasu się zdarzyło, jak są naprawdę dobre. Po co marnować czas na skubanie?

0: Ja ci nie powiem, sorry. Ray, where is my husband? W naszym klubie lojalność to jest podstawowa zasada. 20 minut i godzina 7.
1: Właśnie są dwie, albo śpi, albo tu, siedzi w łazience.
0: Tu RMF Max. Jak ty nas dobrze znasz, Asia.
1: Wiem.
0: Hello. Oj, to jeszcze powiedz mi, kiedy wyjdzie, nie? Bo już tam siedzi i siedzi.
1: Pukaj mocniej.
0: A tu 7 za 20.
2: Reklama. Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla Ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy złotych zniżki na wybrane modele Hyundai. Wsiądź, sprawdź, poczuj różnicę. Umów się na jazdę testową już dziś. Odwiedź Hyundai Fortis Auto w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 305 lub sprawdź szczegóły na hyundaibydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się Twoja przyjemność z jazdy. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: Nawet jedna drzemka za dużo nie powoduje, że zaśpisz, bo masz RMF Max i siłę hitów na maksa.
1: Skoro
0: ludzie czekają, która jest godzina.
1: No to powiedz.
0: Nie powiem. Dobra, powiem. 7:50.
1: Haha. Skoro mamy opcję wakacje.
0: Jest.
1: Jak słyszycie. To zagrajmy w grę.
0: No.
1: Powiedz mi, gdzie jedziesz na wakacje, a powiem ci, kim jesteś.
0: Jezu, ja morze bardziej lubię.
1: A widzisz, okazuje się, że według badań ci, którzy wolą morze, to lubią ludzi. A ci, którzy wybierają odpoczynek w górach, to jednak wolą być w samotności.
0: Najgorzej, jak ci, co lubią ludzi, to pojadą w góry. A ci, co znają samotność, to wybiorą się nad Bałtyk.
1: Ojej.
0: Tak, ale ja wiem, jak ich pojednać.
1: Tak?
0: Przekażcie sobie gofra pokoju. No, po prostu.

0: Wszystkie Super Girls i Super Boys za 3 minuty o 7:00 mamy dla Was w RMF Max Nowy Flash.
1: Uważajcie, na trasach pomiędzy Nowym Sączem i Brzeskiem są utrudnienia. Do tego jeszcze A2 w Wielkopolsce czekają poranne kłopoty. Ale my wiemy, gdzie dzieją się sprawy, o których koniecznie powinniście wiedzieć. Dlatego zostańcie z Flashem RMF Max. Będzie za 4 minuty punktualnie o 7:00.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta, kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
7: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
6: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106 i 1 FM.
1: Na zegarach już 7, a to oznacza, że u nas czas na najnowsze informacje. Anka Kiemystowicz, zapraszam na flash. A na początek bilans kolejnego zmasowanego ataku Rosji na Ukrainę. W całym kraju tej nocy zginęło co najmniej 9 osób, a prawie 90 zostało rannych, informują ukraińskie władze. Rakiety i drony uderzyły m.in. w Kijów i Charków. W ukraińskiej stolicy doszło do pożarów w budynkach mieszkalnych. Zawaliły się też elementy 9-piętrowego wieżowca, pod którego gruzami mogą być ludzie, poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko. A w związku z tym, co wydarzyło się za naszą wschodnią granicą, lotnictwo wojskowe rozpoczęło operowanie w polskiej przestrzeni powietrznej. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało już jednak o zakończeniu działań.
0: To jest RMF Max.
1: A teraz w skrócie o tym, co dzieje się na drogach i od razu ostrzegamy kierowców w Małopolsce przed utrudnieniami na trasie Nowy Sącz-Brzesko. W Czchowie zderzyły się dwie osobówki. Na czas pracy służb droga została zablokowana. W Wielkopolsce z kolei problemy na A2 między węzłami Nowy Tomyśl i Buk doszło do kolizji auta z dzikiem. Blokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. O poranku teraz jeszcze jedna informacja, która może przydać się kierowcom. Na nadchodzący długi weekend policja zapowiada dodatkowe kontrole na drogach.
2: Podczas każdej kontroli będzie kontrolowana trzeźwość kierujących. Będziemy sprawdzali również sposób przewożenia pasażerów w samochodach.
1: Zapowiada Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Na koniec Kraków. Ulicami miasta w sobotę przejdzie wielka parada smoków.
3: W tym roku ułożyliśmy spektakl, który ma pełną dramaturgię, różne złamania, historię pomiędzy parą smoków, które zakochują się w sobie, pojawia się w pewnym momencie wielkie jajo, jakiego też jeszcze nie było na Wiśle, a później dochodzi do dramatu. Więcej nie będę zdradzał. Oczywiście jest happy end, którego wszyscy się spodziewają.
1: Tyle dyrektor krakowskiego Teatru Groteska, Karol Suszczyński.
0: Czy nasi wygrali? Zaraz dowiesz się wszystkiego. Flash sportowy w RMF Max.
1: Wiadomość numer jeden w świecie sportu to historyczny sukces naszej tenisistki na kortach Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska zagra w ćwierćfinale turnieju Wielkiego Szlema.
4: Powiedzieć, że się nie spodziewałam tego, to jakby nic nie powiedzieć.
1: O półfinał French Open Maja powalczy z Rosjanką Anną Kalińską. Ten mecz już jutro. Teraz koszykówka. Zawodnicy Legii pokonali Dziki Warszawa i awansowali do finału Orlen Basket Ligi, w którym czeka już na nich Zastal Zielona Góra. Na koniec jeszcze krótko piłka nożna. Dziś półfinałowe mecze barażowe o awans do pierwszej ligi. Podbeskidzie Bielsko-Biała zagra z drugim zespołem Śląska Wrocław, a Olimpia Grudziądz z Sandecją Nowy Sącz.
0: Nie spinaj się! Sprawdź pogodę w RMF Max.
1: Co czeka nas dziś w pogodzie? Przede wszystkim zmienne zachmurzenie w większości.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra.

0: Jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Są hity na maksa, dla których ludzie robią głośniej. To właśnie on.

0: zawsze na maksa Pitbull i Chris Brown w RMF Max. Hity na maksa grają doskonale, także we wtorkowy poranek.
1: O 7.11, a teraz temat, który rozgrzewa całą Polskę, jak to mówi Skolim, emerytura artystów. Kolejna grupa z dopłatami do emerytur. Jest pomysł, by oprócz ludzi sztuki wsparcie do emerytury dostawali również architekci.
0: Znaczy wsparcie z naszych pieniędzy, no, tak? Z naszych podatków.
1: Asia, ale ja bym się nie martwił.
0: Nie?
1: Bo wszyscy jesteśmy trochę architektami. Będziemy mieli wysoką emeryturę.
0: Co? Kiedy?
1: Jak sobie ją narysujemy, nie? Tak się śmieje Asia Meus i Irek Jakubek. Dzień dobry, tu RMF Max.

0: wszystkich spóźnionych pociesza Kesza. Bab Sinclair przed momentem wystąpili w RMF Max. To są hity na maksa. Jest od razu fajniejszy wtorek. 7:20.
1: I 3 stóweczki do tego fajnego wtorku chcemy wam jeszcze dorzucić od RMF Max. Już je przygotowaliśmy.
0: A dzisiaj się różnie dzieje w Polsce, więc dzisiaj szczególnie bądźcie naszymi oczami. Szczególnie teraz nam powiedzcie, co za waszymi oknami. Ej.
1: Bo u nas jest mgła i niewiele widać, więc musimy wykorzystać wasze oczy. SMS-owo pod 3001. Bez żadnych ekstra kosztów. Piszcie, co u was za oknem.
0: A u nas mgła, ale najważniejsze, że samoloty latają. 21 minut po godzinie 7. Wiadomość wysłana na 3001 bez żadnych dodatkowych opłat.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: Reklama.
4: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa grillowa 500 gramów 12,99 zł. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26,99 zł za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
2: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
0: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
4: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
1: Hit na maksa.
2: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Jest bołcian na jednej nodze, jest pomarańczowa kontrolka, check engine od silnika Kaśki, 7:30, takie rzeczy teraz przed waszymi oczami.
1: Jest też dużo słońca za oknami, podobno gdzieś w Polsce.
0: I Baśka się spóźnia.
1: I Ania.
0: Cześć Ania, siemano rano, witaj o 7:30 na antenie RMF Max. Co u ciebie za oknem, królowo?
2: U mnie w tym momencie gołąb na parapecie.
0: Co, przepraszam?
2: Gołąb na parapecie.
0: O, życzymy, żeby za chwilę oprócz gołębia były także 300.
1: Mamy je dla ciebie i zapraszamy cię do samochodu na wycieczkę, bo dzisiaj jedziemy do miasta, które jest najbardziej dumne ze wszystkich polskich miast.
0: Tak.
1: Czyli do Dąbrowy Górniczej.
0: Bo z Dąbrowy Górniczej pochodzi Maja Chwalińska.
1: I pytać cię będziemy o to, kto ma bliżej do Dąbrowy, Aśka czy Irek. Odpowiadasz tylko imieniem. Dobre odpowiedzi dostajesz, kasę złe tracisz.
0: A emocje jeszcze większe niż w ćwierćfinale Rolanda Garrosa. Ja do Dąbrowy Górniczej, miasta Mai Chwalińskiej, jadę z Chwali Bogowic.
1: A ja jadę z Chwałowic.
0: Chwałowic.
1: I kto ma bliżej?
0: Kto ma bliżej, Asia czy Irek?
3: Asia, Irek.
1: Ja dobrze!
0: Ania, Irek!
1: 300 wyobronione, yes. Anka, jedziemy dalej. Yes. Ja do Dąbrowy Górniczej jadę z Wygranki.
0: Z Wygranki.
1: Bo tylko taki scenariusz przewidujemy.
0: A ja z radości.
1: Kto ma bliżej?
0: Kto ma bliżej?
3: Aśka.
1: Ania. Tym razem Irek.
0: I nie tylko Irkowi, ale i Ani jest teraz przykro. Na szczęście jeszcze wszystko może się zdarzyć, bo ja do Dąbrowy Górniczej jadę z Wiktorii.
1: A ja do Dąbrowy jadę z miejsca największej polskiej chwały, czyli z Grunwaldu. Ania, kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: A ja czy Irek, no?
3: Irek.
1: Dobrze, Irek.
0: 200 dla ciebie, no pięknie. Czy gołąb coś zagruchał na tę okoliczność, czy...
3: Odleciał.
0: No, to przynajmniej tylko kupa pieniędzy.

0: oddaliby wszystko. 19 minut i godzina 8. To jest RMF Max, hity na maksa, u nas nieustająco.
1: Mamy nowość, nowość w kategorii truskawka od rolnika. Taki truskawkowy drive-thru.
0: A tak jak w Maczku, dokładnie, że podjeżdżasz, zamawiasz?
1: Tak, to działa. Ale podjeżdżasz fajnie pod pana rolnika na straganik, otwierasz okno, aha, pan podaje ci koszyk, ty zbliżasz, aha, swoją kartę, pik i już.
0: I naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Gdzie takie rzeczy?
1: No na zachodzie na razie, u sąsiadów.
0: To u nas się nie przyjmie, bo kupowanie truskawek z pominięciem etapu gmerania w koszyku jest bez sensu, nie? Jak to pani mi taki dała niedojrzałe, nie? Tamtemu z tyłu niech pani to tak niedojrzałe. Ja sobie wybiorę, nie? Elegancko. 8:19.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
3: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
2: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
3: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
4: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
8: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.
13: Wyjgłoś.

0: Czy wy już słyszeliście o tym, jak łatwo w RMF Max wygrać bardzo konkretne pieniądze?
1: Konkretne, to znaczy coś pomiędzy 14 470, bo to za mało.
0: A 14 488,
1: bo to za dużo. Pomiędzy jest kwota, którą dla was przygotowaliśmy. Jak traficie we właściwą kwotę, te pieniądze są wasze.
0: I teraz uwaga, runda super okazji. Żeby było łatwiej wstrzelić się, wytypować i wejść do finału.
1: Razy 313 właśnie teraz. Mnożymy każde wasze zgłoszenie. Dlatego ślijcie hasło MAX pod 7327 w tym momencie.
0: Ludzie, runda super okazji nie trwa wiecznie. MAX 7327 właśnie teraz.

0: Kalifornia w głośniku, a wszystkie ważne sprawy, które dzieją się blisko nas we fleszu za 4 minuty o 8.
1: Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na Krajowej 60C oraz na 62 na Mazowszu.
0: Na Mazowszu Małopolska, tu trasa numer
1: 75.
0: Dziękuję bardzo. Utrudnienia powypadkowe w Czchowie między Nowym Sączem, Krakowem, utrudnienia, a więcej o tym za parę chwil.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla Ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy złotych zniżki na wybrane modele Hyundai. Wsiądź, sprawdź, poczuj różnicę. Umów się na jazdę testową już dziś. Odwiedź Hyundai Fortis Auto w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 305 lub sprawdź szczegóły na hyundaibydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się Twoja przyjemność z jazdy.
10: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
11: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w Twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat? Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: O 8 w RMF Max czas na najnowszy flash. Anka Kiemestowicz, witam Was ponownie i zapraszam. A flash o 8 zaczynamy od najnowszego bilansu ofiar ataków Rosji na Ukrainę. Liczba osób rannych wzrosła do ponad 100. Ofiar śmiertelnych jest co najmniej 9, informują ukraińskie władze. Przypomnijmy, w nocy rakiety i drony uderzyły m.in. w Kijów, Charków, a także Dniepr. Według najnowszych informacji o poranku w stolicy Ukrainy znów było słychać wybuchy.
0: To jest RMF Max.
1: O poranku jesteśmy z Wami na drogach. Bus i auto osobowe zderzyły się na Krajowej 60 Ciechanów-Maków-Mazowiecki. Droga została zablokowana. Na Mazowszu utrudnienia też na 62 Płock, Nowy Dwór Mazowiecki. Niedaleko Wyszogrodu doszło do wypadku dwóch busów. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. A w Małopolsce na trasie Kraków-Nowy Sącz około 6 rano zderzyły się dwie osobówki. Jak Wam mówiliśmy godzinę temu, na czas pracy służb droga została zablokowana. Na stacjach paliw dzisiaj taniej niż wczoraj. Zapłacimy maksymalnie 5,95 za litr 95 i 6,26 za litr oleju napędowego. A u nas teraz w skrócie kolejne tematy. Strażakom udało się opanować pożar hali handlowo-usługowej w Płocku. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem. Dogaszanie może potrwać jeszcze wiele godzin.
2: Żeby to wszystko rozgrzebać, dogasić te zarzewia, będzie bardzo ciężko.
1: Przyznaje młodszy kapitan Wojciech Pietrzak z Płockiej Straży Pożarnej. Rada Polityki Pieniężnej ma dzisiaj po południu ogłosić swoją decyzję w sprawie stóp procentowych. Eksperci prognozują, że w tym miesiącu nic się w tej sprawie nie zmieni. Nawet jeśli stopy pozostaną bez zmian, wciąż musimy się liczyć z niemal najdroższymi w Unii Europejskiej kredytami mieszkaniowymi.
3: Średnie oprocentowanie w Polsce w marcu wyniosło 5,88%. Wyższe było tylko na Węgrzech.
1: Tyle Jarosław Sadowski z Rankomatu, a już teraz czas na sport.
0: Jesteś ciekawy, czy się udało? Sprawdzamy to dla Ciebie. Zaraz sport w RMF Max.
1: Maja Chwalińska już jutro powalczy o półfinał French Open. Za naszą tenisistką historyczny sukces. Po raz pierwszy zagra w ćwierćfinale turnieju Wielkiego Szlema. Wczoraj pokonała francuskę Dion Paris 6-3, 6-2.
4: Gołym okiem widać, że jednak siłowego tenisa to ja nie mam, więc potrzebuję myśleć. Próbuję chociaż.
1: Przypomnijmy krótko, w półfinale rywalką Mai będzie Rosjanka Anna Kalińska. Tyle Paryż, teraz Warszawa. Przed Pałacem Kultury i Nauki rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3-3. Polki w pierwszym meczu pokonały Madagaskar, w drugim spotkaniu, mimo zaciętej walki, przegrały z Czeszkami. Jutro przed nimi kolejne dwa mecze.
0: Bądź otwarty. Za moment pogoda w RMF Max.
1: Pora sprawdzić, co dziś w pogodzie. Najpierw temperatura. Dziś w tych najcieplejszych godzinach od około 20 stopni na Pomorzu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 24 w centrum i na południu, do 25 na zachodzie. Poza tym zmienne zachmurzenie. W większości regionów przebije się słońce, a przelotny deszcz może się dzisiaj pojawiać lokalnie w centrum i we wschodniej połowie kraju. Miejscami możliwe są również burze. Tam, gdzie pojawią się burzowe chmury, wiatr może się rozpędzać do 60 km na godzinę.
0: Ta playlista to nie algorytm. To hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo włożysz. Ta playlista to nie algorytm. To hity na maksa, ułożone z myślą o tobie. Posłuchaj, bo

0: Pewnie, że najlepiej o poranku gra RMF Max. Ina poleciała z głośnika. Jest już miło, bardziej niż miło. O 8.11.
1: I jest też temat, którym żyje ostatnio cała Polska. Emerytury dla artystów. Skolim się wypowiedział w temacie tych dopłat z budżetu.
0: Ty mówisz Skolim, ja od razu ci gram piosenkę.
1: No generalnie Skolimowi pomysł się bardzo nie podoba.
0: Nie podoba? Generalnie my podobnie przyjrzeliśmy się sprawie, równie uważnie.

0: Tok i Khalid w RMF Max o poranku brzmią prawie tak dobrze jak cztery wejściówki do najlepszego parku rozrywki.
1: Och tak, żeby zdobyć cztery wejściówki do parku rozrywki, to dzisiaj trzeba się zmienić. Trzeba się zmienić w coś, co waży 56 gramów, ma 6,5 centymetra średnicy, a jak to się zrzuci na betonowe podłoże z 2,5 metra, to się odbijacie na 135 centymetrów.
0: Dzisiaj jesteście piłeczką tenisową, którą z prędkością 100 km na godzinę odbija na korcie Maja Chwalińska.
1: Chwalińska. I dzisiaj ta piłeczka niech wydaje odgłosy na messengerze RMF Max, który już czeka na wasze tenisowe głosóweczki. Pamiętajcie, jesteście szczęśliwą piłeczką tenisową, która da Maj półfinał, bo jutro Majeczka, nasza kochana, gra w ćwierćfinale.
0: Nagrywacie głosóweczkę, wysyłacie ją na naszego maksowego messengera, a potem cztery wejściówki do parku rozrywki są do wzięcia.
2: RMF Max.

0: wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
3: Ciechocinek, tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
4: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do wtorku tylko z aplikacją karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: I po reklamie.

0: nas.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
2: Panie kapitanie, wykryliśmy jakiś nieznany obiekt na naszych radarach. Robi takie...
3: I od razu słychać, że Paweł jest radosną piłeczką odbijaną przez Maję Chwalińską na kortach Rolanda Garrosa.
4: Wesołego tenisa grają też Dominik i Rafał.
3: O tak. Słychać, że to naprawdę wielki tenis. 27 minut przed godziną 9. 4 wejściówki do Energylandii, będąc najbardziej radosną ze wszystkich głosówkowych piłeczek tenisowych, zgarnia Kamil.
1: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: I ja chcę słyszeć jutro taką piłeczkę tenisową. Maja Chwalińska, pierwszą Polką, jedyną, ale niech zrobi.
4: W tej edycji jest pierwszą, jedyną w

0: Beauty and the Beast. To jest numer o tobie i twoim szefie. 20 minut przed godziną 9. Jeżeli pasuje...
1: Nie wnikajmy, kto jest Beauty and the Beast.
0: Oczywiście, oczywiście. Dzisiaj będzie wyjątkowy dzień, bo dzisiaj jest dzień, w którym rząd zajmie się telefonami komórkowymi i nie swoimi telefonami komórkowymi na posiedzeniu się będzie zajmował i nie scrollował, tylko będzie się zajmował telefonami komórkowymi uczniów w szkołach.
1: Tak, bo pomysł jest taki, żeby dzisiaj przegłosować przepisy, które zabraniają korzystania ze smartfonów zarówno na przerwach, jak i na lekcjach.
0: Oto się wiele zmieni w szkole, bo nauczyciele będą mieli trudniej. Trzeba będzie się zajmować dziećmi, nie? To nie jest takie proste. Nie? No, Asia, to będzie poważna reforma.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
5: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
4: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Dodatkowo poranna playlista jest właśnie u nas w RMF Max. Słychać to na każdym kroku. Lecą wasze ulubione hity na maksa.
1: W tym roku, wyobraźcie sobie, prawie o połowę więcej ludzi pojedzie na długi czerwcowy weekend, czyli na czerwcówkę, niż pojechało w ubiegłym roku.
0: A to dlatego, że majówka w tym roku jest zupełnie inna niż majówka ubiegłoroczna. Bo w zeszłym roku wszystkie pieniądze na czerwcówkę wydaliśmy w majówkę. Bo była trochę dłuższa.
1: Była długa.
0: W tym roku się niefartownie się ułożyła. Dziękujemy panu kalendarzowi, bo i pogoda będzie trochę lepsza.

0: Daddy Yankee, Snow, w RMF Max, 5 minut i 9.
1: Dużo zmian dla kierowców w temacie mandatów i punktów karnych. Ważne informacje będą we Fleszu o 9.
0: Koniecznie zostańcie na szczegóły. Będziemy słuchać.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz.
3: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
4: Oszczędzam.
3: O, a ile?
4: 200 zł w apce Media Expert.

0: a 500 gramów 12 zł 99 groszy. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26 zł 99 groszy za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16 zł 99 groszy. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w Twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat? Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
6: I po reklamie.

0: Bydgoszcz 106.1 FM.
1: Dziewiąta na zegarach RMF Max. Marek Mikulski, zaczynamy Flash. Nadal nie ma rozporządzenia, które ma zaostrzyć kary dla kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. Chodzi o nowe przepisy, które mają wejść w życie już jutro. Czego wobec tego mają spodziewać się kierowcy?
2: Pewne jest to, że nie będziemy mogli skasować punktów karnych na kursie, jeśli dostaniemy mandat za tak zwane poważne, rażące przekroczenie prędkości. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec przekazał informację, że jest już kompromisowa wersja.
3: Propozycja, która została wypracowana, to jest limit 30 km ponad dopuszczalną prędkość.
2: To jednak na razie tylko ogólne zapowiedzi.
1: Punktów karnych nie zredukujemy też, jeśli dostaliśmy je za używanie telefonu podczas jazdy, dodaje Michał Dobrołowicz.
0: To jest RMF Max.
1: Korki, zatory i utrudnienia. O poranku we Fleszu kilka słów o tym, a dużo się dzieje. Zdarzenie drogowe na Krajowej 62 pod Włocławkiem. Sznur aut ustawia się w stronę miasta na wysokości jeziora Łuba. Przejazd w obie strony zresztą jest mocno utrudniony. Podobnie jest pod Bydgoszczą. Na 25 utrudnienia między Prądocinem a Nową Wsią Wielką w stronę Inowrocławia. Za to aura kierowcom będzie dziś sprzyjać. Słonecznie i ciepło, więc warunki na drogach bardzo dobre. Drogi suche, a widoczność znakomita. Więcej o pogodzie powiemy zaraz po Fleszu. Ważna informacja dla mieszkańców Bydgoszczy. Już możecie zgłaszać projekty do kolejnej edycji bydgoskiego budżetu obywatelskiego. W puli spora suma, bo aż 16 milionów złotych. Ponownie możliwe są projekty w czterech kategoriach. Osiedlowe, ponadosiedlowe, projekty społeczne i mikroprojekty osiedlowe. Każdy mieszkaniec może zgłosić po jednym projekcie z każdej kategorii. A kto jest uprawniony do tego, aby je zgłaszać? Osoba mieszkająca w Bydgoszczy, ale bez konieczności zameldowania. Nie ma tu ograniczenia wiekowego, ale osoby małoletnie muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego. Na wasze pomysły miasto czeka do 30 czerwca. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Taką informację możecie dziś usłyszeć w okolicach Włocławka. Jak dowiedziała się nasza redakcja, w powiecie prowadzone będą ćwiczenia pod kryptonimem Fire Battle 2026. Służby będą ćwiczyły zachowania w razie pojawienia się pożaru zajmującego duży obszar. Z tego względu mieszkańcy mogą zauważyć dużą aktywność służb, usłyszeć syreny alarmowe albo zobaczyć sygnały świetlne na terenie powiatu. Przed nami dni pełne koncertów, wydarzeń sportowych, atrakcji rodzinnych i wspólnego świętowania. Do niedzieli mieszkańcy oraz goście będą mogli uczestniczyć w Dniach Inowrocławia 2026. Jak podkreślają organizatorzy, przygotowane atrakcje mają sprawić, że każdy znajdzie coś dla siebie. A na jakie atrakcje możemy liczyć? O to zapytaliśmy dziś Piotra Turowskiego z Kujawskiego Centrum Kultury.
4: 5-6 czerwca o godzinie 18:00 pierwszy koncert zespołu Szulerzy, następnie Various Monks i o godzinie 22:00 Smolasty.
1: Szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronach miasta.
0: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max.
1: Gorąco. Po prostu gorąco będzie dziś u nas w regionie. Nie ma co się oszukiwać, warunki będą jak na dobre plażowanie. Bez wiatru, z niewielkim zachmurzeniem i oczywiście bez deszczu. Za to temperatura kozacka, maksymalnie do 25 stopni. Mam nadzieję, że w pracy nie musicie siedzieć w ciuchach z długimi rękawami i nogawkami, a jeśli tak, to że macie działającą klimatyzację. Późnym popołudniem na niebie pojawi się więcej chmur, ale warunki się nie zmienią, nadal będzie skwara.
0: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
5: Mamy dla was specjalną promocję na czerwcówkę. To jest taka promka 10 plus 10 gratis.
6: Słuchasz 10 hitów i na 10 kolejnych zostajesz z nami.
5: Tak to właśnie mamy. Asia Meus, Irek Jakubek. To będzie super wtorek, bo jutro piątek.
6: Tak!

0: Tam do pajęczej sieci.
1: O, za żadne skarby.
0: To podziwiaj skarby Gór Izerskich z wysoka. Skywalk w Świeradowie Zdroju to naprawdę odjazd.
1: Tak, najwyższa wieża widokowa w Polsce.
0: Jesteśmy 62 metry nad ziemią i zaraz zjedziemy ponad 100-metrową zjeżdżalnię.
1: Widok zapiera dech, szczególnie w dół ze szklanego tarasu i pajęczej sieci. Skywalk to doskonały pomysł na rodzinną wycieczkę.
0: Dla każdego cały rok. Do zobaczenia w Świeradowie Zdroju.
1: Sprawdźcie na www.skywalk-świeradów.pl. Poleca RMF Max.

0: Nowa petarda zza oceanu w RMF Max, Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa. Już po 9:00, jakoś przyjemniej w ten wtorek, prawda? No, tak między dniem dziecka a długim weekendem człowiek jakoś tak bardziej jest zmotywowany. Robert Bojowski, dzień dobry. No, to do dzieła. Jeszcze Rita Ora nam pomoże za chwilę. Byle do obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy w RMF Max do 13:00.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
5: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.
10: RMF Max.
11: RMF Max Bydgoszcz.

No nie zapomnieliśmy o tym numerze w RMF Max Bydgoszcz. Handshake z Golden. Kierowcy też niech pamiętają o nowym fotoradarze, który już działa na trasie Bydgoszcz-Toruń. Mówię o Krajowej 80. No już tam nie będę wam cytował, jaki się hejt pod tą informacją w sieci pojawił. Powiem delikatnie, tak najdelikatniej jak się da, że nie wszystkim po prostu urządzenie się w tym miejscu podoba. No ale gdzie by nie postawili, to by się nie podobało. Podobno kosztowało prawie 250 tysięcy złotych, ale coś mi się wydaje, że szybko się zwróci. To wy teraz skupcie się, jeśli jesteście za kierownicą, żeby nie musieć wyskakiwać z części wypłaty niepotrzebnie. No ja mam do samochodu i do pracy też. Zagram coś dobrego, naprawdę dobrego. Tame Impala.

0: Tydzień się robi lepszy za nimą. No a trafił nam się tydzień niesamowity. Wczoraj dzień dziecka. Jutro po południu zacznie się długi weekend, więc moim zdaniem, jeśli byliście grzeczni, to zasługujecie na grilla. Tak to widzę, no. I czy 3,69 zł coś zmieni na grillu? No niewiele, no. Za to dziś w zabawie za dużo, za mało zmienić może wszystko, bo za taką kwotę do niej wchodzicie. To może być albo nie być w dzisiejszym finale. Mieć albo nie mieć ponad 14 tysięcy złotych. Słowo Max. Puszczacie SMS-em na numer 7327 za 3 zł 69 groszy, które na grillu się nie przyda. No najlepiej teraz, żeby nie zapomnieć, i czekacie na grilla z ponad 14 tysiącami złotych w pakiecie, jeśli do was dziś zadzwonimy i podacie właściwą kwotę, którą mamy na koncie, a widełki już są naprawdę wąskie. Teraz najlepiej wysłać Max na 7327.
1: Max. Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
2: Ile?
3: 14 tysięcy 470 zł. To za mało.
4: Ale 14 488 zł. To

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano!
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
7: Śnieżnobiały uśmiech stad wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat? Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej masz.
14: I po reklamie.
15: Gorąco. Po prostu gorąco będzie dziś u nas w regionie. Nie ma co się oszukiwać, warunki będą jak na dobre plażowanie. Bez wiatru, z niewielkim zachmurzeniem i oczywiście bez deszczu. Za to temperatura kozacka, maksymalnie do 25 stopni. Mam nadzieję, że w pracy nie musicie siedzieć w ciuchach z długimi rękawami i nogawkami. A jeśli tak, to że macie działającą klimatyzację. Późnym popołudniem na niebie pojawi się więcej chmur, ale warunki się nie zmienią, nadal będzie skwara.
16: RMF Max.
17: RMF Max Bydgoszcz.

A to, a panu jak się tu przy tym nie uśmiechać? Rose, Bruno Mars, RMF Max, Bydgosz, ale żeby w długi weekend też było wesoło, to podpowiem wam, co się będzie działo. Gdybyście już jutro chcieli się odpalić po pracy, no to będzie klubowa środa w Ava 3.0, ale jeżeli w środę po prostu chcecie odpocząć, to bo ciężki tydzień nam się trafił, no to w sobotę stand-up Tomek Kołecki pojawi się w Botanik Bydgoszcz. To dla słuchaczy, którzy lubią stand-upowe żarty. No, Roxy to chyba wszyscy lubią, a tu jeszcze z White'em będzie.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.
20: Minęła 10, Marek Mikulski. Czas na flash w RMF Max. Uchylenia immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu i wyrażenie zgody na jego zatrzymanie oraz przymusowe doprowadzenie domaga się prokurator generalny. Waldemar Żurek złożył w tej sprawie wniosek do Parlamentu Europejskiego. Za co śledczy ścigają Patryka Jakiego?
21: Za to, że jako wiceminister sprawiedliwości w czasach PiS miał przekroczyć uprawnienia, podejmując decyzje dotyczące służby więziennej. Śledczy twierdzą, że Patryk Jaki miał samowolnie i bezprawnie przenosić funkcjonariuszy służby na inne stanowiska. Na przykład miał zlecać awansowanie swoich sojuszników. Śledczy cały czas badają także nieprawidłowości przy programie Praca dla więźniów, gdzie nieprawidłowo miano wydać aż 115 milionów złotych, które miały trafić do wybranych firm.
20: Tłumaczył Krzysztof Berenda.
22: To jest RMF Max.
20: Po 10:00 wracamy na chwilę do sytuacji na drogach w regionie. Jak nam podpowiadacie, nie ma już tak dużych utrudnień na 62 pod Włocławkiem. Pod Nową Wsią Wielką też ruch wrócił do normy. A w miastach kończy się właśnie poranny szczyt komunikacyjny, więc na drogach powinno zrobić się luźniej. Nowe boisko przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Bydgoszczy już działa. Oficjalnego otwarcia dokonały dzieciaki wczoraj podczas swojego święta. Budowa wielofunkcyjnego obiektu przy ulicy Baczyńskiego 3 to efekt działania budżetu obywatelskiego w tym mieście. Zakończona inwestycja to boisko o powierzchni ponad 900 metrów kwadratowych. Zamontowano na nim zestaw słupków do gry w siatkówkę, z bramki do piłki ręcznej, kosze i tablice do koszykówki i piłkochwyty wraz z ogrodzeniem. Wcześniej istniało tam tylko stare boisko asfaltowe. Po 10:00 w RMF Max zaglądamy do programu Dni Włocławka. Tegoroczne świętowanie potrwa od 14 do 28 czerwca. Kilka interesujących propozycji przygotowało Centrum Kultury Browar B. A opowie nam teraz o nich dyrektor centrum Lidia Piechocka-Witczak.
23: 18 i 19 czerwca przesłuchania konkursowe finału turnieju poezji śpiewanej, 35 odsłony tego finału. 21 czerwca od 21 rozpoczniemy widowisko Nocy Świętojańskiej, prezentacja zespołu pieśni i tańca Kujawy, a także z udział Marty Bejmy i zespołu widowisko Nocy Świętojańskiej, jak co roku w ogrodzie na Pompce.
20: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń znajdziecie na stronach miasta. Nasz region może się pochwalić jedną z najlepszych bibliotek w całym kraju. Jak dowiedziała się dziś nasza redakcja, to właśnie Inowrocław jest miastem, w którym pracuje pani Aneta Muskała, pracowniczka oddziału dla dzieci Tajemniczy Ogród Biblioteki Miejskiej imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, znalazła się w gronie najlepszych opiekunów księgozbiorów w kraju. Podczas ogólnopolskiego finału konkursu zajęła 6. miejsce wśród 16 laureatów reprezentujących wszystkie województwa. A skoro o książkach mowa, to posłuchajcie, co się będzie działo w Bydgoszczy.
0: Mam nasze żywe książki, opowiedzą o roli, jaką pełniam, swojej motywacji i codziennej misji.
20: Więcej o tym temacie powiemy we Fleszu po 11. Jedno jest pewne. Dziś w naszym regionie nie zmarzniecie. Zdecydowanie bardziej przygotować musicie się na przegrzanie. Najlepiej unikać ciężkich, grubych ciuchów i materiałów nieprzepuszczających powietrza. Do tego pod ręką warto mieć butelkę wody i nakrycie głowy. Dlaczego to takie ważne? Bo dziś na dworze nawet do 25 stopni powietrze będzie stało, a zachmurzenie tylko częściowe. Czyli odczuwanie ciepła będzie bardzo duże. A nie wszyscy dobrze sobie radzą z dużą dawką gorąca.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: RMF Max.
3: No i już po 10:00. To jest wtorkowe Byle do obiadu, jeszcze przed długim weekendem. No to tam ogarniamy, żeby nic nie zostało, żeby można było razem z innymi zacząć jutro po południu grillowanie. Robert Łojowski, dzień dobry, ponownie zapraszam do 13:00. No a teraz coś, co doda wam trochę energii. To jest Anot, Talk to You. Tak to leci.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: zgadywać nie trzeba. Prowadzący wam powie, że to Bausa, tak dobrze brzmi. No ale po południu będzie jedna zgadywanka do ogarnięcia, bo cały czas się zastanawiamy, ile to może być. 14474, a może 14480, no coś w tych okolicach, bo widełki już naprawdę pozostawiają niewiele możliwości i ktoś na pewno odgadnie, ile dokładnie pieniędzy mamy dla was. Może nawet dziś się to uda, może to właśnie wy wygracie. No, podoba wam się taka perspektywa? To wysyłajcie słowo Max na numer 7327 za 3,69 zł, bo od samego rozmyślania kasy nie przybędzie. Trzeba działać. Najlepiej w tej chwili, bo daję wam teraz 312 losów za jedno zgłoszenie, ale tylko przez najbliższe 10 minut. No to chyba wystarczy, żeby zdążyć wysłać słowo Max na 7327 ponad 14 tysięcy złotych. Dziś do wygrania w RMF Max.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama.

0: 500 gramów 12,99 zł. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26,99 zł za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład we wtorek złote paluszki rybne Frosta, opakowanie 450 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. Tak, złote paluszki rybne Frosta. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
2: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
3: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
2: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
4: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
5: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan. Po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: I po reklamie. RMF Max.
10: RMF Max Bydgoszcz.
11: Domo

Gibbs, Win w RMF Max, Bydgoszcz, z pozdrowieniami dla wszystkich fanów Czterech Kółek, ale zostawiamy na chwilę samochód na miejscu postojowym. No i przejdźmy się po Bydgoszczy, rozejrzyjmy, zastanówmy się, co by się w mieście przydało, no bo znowu będą pieniądze do wydania w budżecie obywatelskim, tym razem ponad 16 milionów złotych, więc szkoda by było, żeby się zmarnowały takie pieniądze. Jest czas do 30 czerwca, żeby napisać, co waszym zdaniem jest potrzebne. Każdy, kto mieszka w Bydgoszczy, może wysłać taki pomysł. Na stronie Bydgoszczy znajdziecie link. No, warto moim zdaniem poświęcić trochę czasu, żeby później nie było pretensji, że wy byście chcieli plac zabaw, a zrobili za to fontannę. No teraz popłyną nie z fontanny, a z głośników wspaniałe dźwięki. To Kangs i jego Galaxy.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Sprawdzamy nowości. Mam dla was premierę. Nowy wykonawca aż z Los Angeles. Poleca się w Polsce w tym tygodniu i czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. To Matilo w kawałku Without You. Nasza premiera.
3: Hope Bands Extra.
1: Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
5: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, 2 balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
10: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
11: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
12: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie 2. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie 2.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT, 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: I po reklamie.
2: Jedno jest pewne. Dziś w naszym regionie nie zmarzniecie. Zdecydowanie bardziej przygotować musicie się na przegrzanie. Najlepiej unikać ciężkich, grubych ciuchów i materiałów nieprzepuszczających powietrza. Do tego pod ręką warto mieć butelkę wody i nakrycie głowy. Dlaczego to takie ważne? Bo dziś na dworze nawet do 25 stopni powietrze będzie stało, a zachmurzenie tylko częściowe, czyli odczuwanie ciepła będzie bardzo duże, a nie wszyscy dobrze sobie radzą z dużą dawką gorąca.
0: Bydgoszcz.

My ich lubimy. Macklemore, Ryan Lewis, RMF Max, Bydgoszcz, takie tempo w sam raz. Prawda, nie za wolno, nie za szybko, żeby robota szła dobrze. Długi weekend niebawem się zaczyna, ale to będzie wspaniały weekend w Bydgoszczy, no bo przecież będzie się odbywać City Life Festival. Wspaniali artyści, duże koncerty, boisko B Bydgoskiego Centrum Sportu. W piątek White, Kas Bałagany, Malik Montana. W sobotę m.in. BDS, Miju, Zalia, Kukę, Kali, a w niedzielę Gips, Zalewski, Kuban, Opał czy Ewelina Rostow. Wszystko przed nami w Bydgoszczy w najbliższy weekend, a najbliższe minuty to modelki już o wakacjach, a później jeszcze Sony Fodera.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w Twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat? Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
9: Tak, i to lepiej niż ja.
10: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
11: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
12: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
13: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
12: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
13: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
14: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
15: Niskie ceny

0: maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego Coca-Cola, Coca-Cola Zero Cukru, Sprite, Fanta lub innej 1,75 litra. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Biedronka.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
1: Ten dzień dopala Max. RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
2: Na zegarach 11, Marek Mikulski, zaczynamy Flash w RMF Max. Obowiązkowo w kasku na rowerze, hulajnodze czy deskorolce. Tak, od jutra będą musieli poruszać się ci, którzy nie skończyli 16 lat. Nowelizacja przepisów o ruchu drogowym ma zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu. Przypomina o tym zwycięzca wyścigu pokoju, 5 etapów w Giro d'Italia i lider Tour de France Lech Piasecki.
3: Bezpieczeństwo obowiązuje cały rok, bez względu na porę roku. Na pewno, żeby być dobrze widocznym, żeby mieć kask, żeby mieć oświetlenie, żeby rower był sprawny, sprawdzić stan techniczny, oczywiście hamulce, opony, napęd, oczywiście ograniczone zaufanie. Widzimy co jakiś czas jakieś zdarzenia gdzieś na ścieżkach rowerowych, na przejściach dla pieszych, na przejazdach dla rowerów.
2: Zauważa Lech Piasecki.
1: Słuchacie RMF Max.
2: Jak przed chwilą dowiedziała się redakcja RMF Max, 3 obcokrajowców bez pozwolenia na pobyt w Polsce złapała bydgoska policja. 2 Pakistańczyków usłyszało już zarzuty związane z nielegalnym przekroczeniem granicy naszego kraju. Natomiast Gruzin odpowie za organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy i niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Ludzie, którzy dali dzieciakom skrzydła, to hasło dzisiejszej akcji w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, promującej rodzicielstwo zastępcze. W RMF Max będziemy dla Was śledzić ten temat, a samo wydarzenie ma się odbyć w formie żywej biblioteki. Zamiast książek będą specjaliści, którzy opowiedzą o tym, czym jest piecza zastępcza. Opowiada nam Joanna Pawłowska, rzeczniczka księżnicy.
4: W roli żywych książek występować będą praktycy. Osoby na co dzień zajmujące się rodzinną pieczą zastępczą, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, osoba prowadząca zawodową rodzinę zastępczą, pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego, psycholog, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej oraz zastępca dyrektora do spraw pieczy zastępczej i pomocy rodzinie.
2: A o czym będą opowiadać?
4: Z nastawieniem na dialog, z szacunkiem, z życzliwością nasze żywe książki opowiedzą o roli, jaką pełnią w swojej motywacji i codziennej misji, jaką jest praca z dziećmi i z bagażem trudnych doświadczeń.
2: Akcja odbędzie się w Bibliotece Głównej, start o 17:00, udział jest darmowy. Teraz przenosimy się do Inowrocławia. Jak wiecie z Fleszy, Inopop Festiwal już w tym tygodniu. W piątek i sobotę możecie liczyć na masę atrakcji rodzinnych i wspólnego świętowania. Wiemy już, że w piątek zagrają Szulerzy, Warius, Manks i Smolasty. A jakie plany na sobotę? O to zapytaliśmy Piotra Turowskiego z Kujawskiego Centrum Kultury. Posłuchajcie, co nam powiedział.
5: 6 czerwca z kolei zapraszamy bardzo serdecznie na śniadanie na trawie od godziny 9 do godziny 11.30. Jest to wydarzenie, które ma promować zdrową żywność, zdrowy styl życia. I tym zaczynamy 6 czerwca, a od godziny 18 kolejny dzień koncertów. Tego dnia wystąpi Messiah, Bledka, a o godzinie 22.30 Sarca.
2: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń w Inowrocławiu znajdziecie na stronach miasta. A już za chwilę najświeższa prognoza pogody. Gorąc, skwar, ukrop. Nazywajcie to jak chcecie, a zmarzluchy i tak powiedzą, że jeszcze jest za chłodno. Warunki w naszym regionie, powiedziałbym, hiszpańskie. Na niebie niewielkie zachmurzenie. Bez obaw, żaden deszcz dziś nie spadnie. Wiatr bardzo słaby, ledwo zauważalny. Za to na termometrach prawdziwa petarda. Maksymalnie do 25 stopni w cieniu. W wielu miejscach może Wam dziś błysnąć goła blada klata, wystawiona na widok publiczny. Wy jednak pamiętajcie o kremie do opalania, wodzie i czymś do nakrycia głowy.
6: Już po godzinie 11, no to bierzemy się za kolejną godzinkę wtorkowego byle do obiadu. Mówiłem wam już, że dziś dzień bez krawata. No to jak w pracy nie pozwalają zdjąć, to chociaż trochę poluzujcie, no. Żeby się łatwiej oddychało, a teraz Justin Bieber i Nicki Minaj nabierają powietrza w płuca, żeby dla nas

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Jeżeli też tak macie, że robicie głośniej, jak leci Eben, to bardzo dobrze, bo nie przegapicie tej możliwości, tego sposobu na zdobycie 14 tysięcy złotych. Zresztą tych pieniędzy jest więcej, tylko trzeba odgarnąć, ile dokładnie, żeby je zdobyć. No, mamy wtorek pełen możliwości, bo możliwe, że do was dziś zadzwonimy i możliwe, że to wy odgadniecie, jaką dokładnie kwotę mamy dla was. 14 470 zł to za mało, ale już 14 488 zł to za dużo. Tyle mogę teraz powiedzieć. Sami widzicie, że jest już bardzo łatwo. Ile dokładnie jest na koncie? Ktoś spróbuje? No, wysyłajcie słowo MAX na numer 7327 za 3 zł 69 groszy, żebyśmy mogli do was zadzwonić. Może właśnie wasz numer wybierzemy. Ponad 14 tysięcy złotych dzisiaj do wygrania. Ślijcie MAX na 7327.
1: RMF MAX. RMF MAX.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
11: A cappuccino też za siódemkę?
12: Też.
11: A flat white?
12: Też.
11: A
12: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
13: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
14: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
13: Ci, co ją znają, reagują.
14: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
15: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Masz pomysł, który może zmienić twoją okolicę? Zgłoś go do bydgoskiego budżetu obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
18: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
19: I po reklamie.
20: RMF Max.
21: RMF Max Bydgoszcz.

Sabriną Carpenter, RMF Max. Bydgoszcz, czekamy na południe, bo w południe można sobie na przykład kanapkę kupić, wtedy łatwiej dotrwać do obiadu. Zresztą co ja wam będę układał menu i plan dnia? No nie trzeba czekać, skoro było espresso, to zjeść można nawet w tej chwili. Z kupnem kasku dla dziecka też bym nie czekał, nie odkładał tego, bo od jutra obowiązywać będą nowe przepisy. Kaski obowiązkowe na rowerze, hulajnodze, nawet na deskorolce elektrycznej do 16 roku życia. Ja bym się tego 16 roku jakoś specjalnie nie trzymał, no bo zawsze kask się przyda, zawsze dzięki niemu jest trochę bezpieczniej, przecież o to chodzi. A pogodę rowerową mamy w Bydgoszczy już od jakiegoś czasu, mamy gdzie jeździć, więc można korzystać, jeśli będzie ochota i czas. No a czasu w tym tygodniu będzie sporo, bo długi weekend przed nami. Przed nami też Bibi Rexha i Faithless i świetne New Religion.

0: White z kolegami cały czas o Kalifornii, ale ja wam mówię, że w Malborku będzie lepiej, bo tam zagramy za niecałe 2 tygodnie. Lato na maksa i wilki na scenie 13 czerwca. Później 26 w Wadowice, no i tam też będzie pięknie. Mortal, Grzegorz, Chyży, Gogolin w lipcu, Trzech Króli, Oskar Cyms i tak dalej, aż do końca wakacji. Zresztą na rmfmax.pl możecie sprawdzić, gdzie i kiedy będziemy i z jakimi artystami, a my sprawdzimy za chwilę w RMF Max, jaka będzie pogoda w tym tygodniu, a później wam zagram Timbalanda z Kerry Hilson. Max.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Sezon

0: 500 gramów 12,99 zł. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26,99 zł za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: I po reklamie.
11: Gorąc, skwar, ukrop, nazywajcie to jak chcecie, a zmarzluchy i tak powiedzą, że jeszcze jest za chłodno. Warunki w naszym regionie, powiedziałbym, hiszpańskie. Na niebie niewielkie zachmurzenie, bez obaw, żaden deszcz dziś nie spadnie. Wiatr bardzo słaby, ledwo zauważalny, za to na termometrach prawdziwa petarda. Maksymalnie do 25 stopni w cieniu. W wielu miejscach może Wam dziś błysnąć goła blada klata, wystawiona na widok publiczny. Wy jednak pamiętajcie o kremie do opalania, wodzie i czymś do nakrycia głowy.

Pewnie, żebyśmy się cieszyli, gdyby Ed Sheeran latem wystąpił u nas w Bydgoszczy, ale no nie ma co wybrzydzać, bo przecież fantastyczne imprezy przed nami w tym miesiącu. 13 czerwca z okazji święta województwa kujawsko-pomorskiego na Wyspie Muńskiej koncerty Fukaj, Kacperczyk, Natalia Kukulska, Kasia Lins, Natalia Przybysz, Sun & Grace. W tym samym czasie 700-lecie Solca Kujawskiego, no i tam Stachurski i modelki 12 i 13 czerwca. No nie ma siły, żeby to wszystko obskoczyć, no ale na razie czekamy na długi weekend, no i na pewno będzie się czekać przyjemniej, kiedy zaśpiewa Olivia Rodrigo. To właśnie ona teraz w RMF Max Bydgoszcz.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla Ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy złotych zniżki na wybrane modele Hyundai. Wsiądź, sprawdź, poczuj różnicę. Umów się na jazdę testową już dziś. Odwiedź Hyundai Fortis Auto w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 305 lub sprawdź szczegóły na hyundaibydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się Twoja przyjemność z jazdy.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
7: Skoczysz do Carrefoura?
8: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: I po reklamie.
13: To już południe w RMF Max. Marek Nikulski, zaczynamy Flash. 300 tysięcy na koncie, czy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych? Takim majątkiem między innymi mogą się pochwalić senatorowie. Poznaliśmy właśnie ich oświadczenia majątkowe i jak się okazuje, niektórzy mają zdecydowanie więcej.
14: W sporej grupie senackich milionerów przewodzi Grzegorz Bierecki z PiS, który na kontach w trzech bankach zgromadził ponad 12 milionów złotych, a w walutach obcych po 1,5 miliona dolarów i euro. Waldemar Witkowski z Lewicy ma na kontach ponad 11,5 miliona, z żoną ponad 15. Poza tym jest też dom za 1,5 i drugi za 8 milionów, kilka mieszkań i innych nieruchomości. Kolejny milioner to Ryszard Bober z PSL z blisko 3 milionami na koncie, 5 mieszkaniami i potężnym gospodarstwem rolnym.
13: Tyle Tomasz Skory.
1: Słuchacie RMF Max.
13: Ponad 8 milionów złotych na nowy obiekt sportowy w Bydgoszczy. Jak wiecie, z RMF Max w tym mieście powstać ma Centrum Wioślarstwa i Kajakarstwa. Wczoraj minister sportu Jakub Rutnicki ogłosił, że jego resort dołoży do budowy ponad 8 milionów. Nowy obiekt ma stanąć przy ulicy Czartoryskiego, za budynkiem szkoły podstawowej nr 47, w miejscu starego asfaltowego boiska. Budowa ruszy prawdopodobnie jesienią i będzie trwać około 1,5 roku. Ponad 2000 zdolnych uczniów z całego regionu otrzyma w tym roku wsparcie na rozwój swoich pasji i edukację. Jak dowiedziała się nasza redakcja, w toruńskiej auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odbyła się uroczysta gala wręczenia marszałkowskich stypendiów. A w studio ze mną jest już reporterka RMF Max Karolina Stramowska. Karolina, zajmowałaś się tą sprawą. Opowiedz proszę słuchaczom, co otrzymali młodzi mieszkańcy regionu.
15: Łączna pula nagród w tegorocznych programach edukacyjnych wyniosła rekordowe ponad 7 milionów złotych.
5: zł. Finansowe wsparcie, które wynosi nawet do 500 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy, uczniowie mogą przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu komputerowego, książek czy opłacenie dodatkowych zajęć.
13: Tyle od Karoliny, a my przechodzimy do następnego tematu. Czerwiec to miesiąc miejskich imprez, nie inaczej jest we Włocławku, do którego teraz się przenosimy. Tegoroczne Dni Miasta potrwają od 14 do 28 czerwca. Na jakie atrakcje możecie liczyć? O to zapytaliśmy dyrektor Centrum Kultury Browar B, Lidię Piechocką-Witczak.
15: 23 czerwca również w ramach Dni Włocławka zakończenie sezonu artystycznego zespołu Happy Feet. Będzie miało ono miejsce w sali widowiskowej Browaru. 24 czerwca jubileusz 30-lecia zespołu Classic, również w Browarze. I 25 czerwca zakończenie sezonu artystycznego zespołu Classic, także w sali widowiskowej Browaru.
13: Szczegółowy harmonogram imprez znajdziecie na stronach miasta. A już za chwilę dowiecie się, czy po południu bardziej przyda Wam się parasolka, czy może krem do opalania. To oczywiście w najświeższej prognozie pogody, tylko w RMF Max. Popołudnie w naszym regionie pod znakiem upału. Ja na waszym miejscu już szukałbym sobie ulubionego miejsca na lody albo coś innego dla ochłody. Jak znam życie, parki, lasy i plaże wypełnione dziś będą spacerowiczami. Nie ma co się dziwić. Natura będzie nas ciągnęła do siebie, zwłaszcza w takie miejsca, gdzie można załapać chwilę odpoczynku od wysokiej temperatury. A skoro o niej mowa, to dziś max 25 stopni. Praktycznie zero wiatru i bez opadów w prognozach.
16: Na maksa, to na maksa, to proszę bardzo, Wiktor Waligura niech zaśpiewa. To jest jeden z artystów, którzy w tym roku będą występować na męskim graniu.
1: Poczuj dobry beat.
16: Na RMF Max teraz wystąpi z czterema porami roku. Wiosnę teraz mamy, czekamy na lato. No to jest ten najpiękniejszy czas i dlatego też najpiękniejsza muza się pojawia.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

FM Impala, a w RMF Max, no taką muzykę się dzisiaj nagrywa, ale przecież nie tylko muzyczne nowości sprawiają, że dzień w pracy jest fajniejszy. Od czasu do czasu z przyjemnością sięgamy w RMF Max po takie muzyczne rodzynki sprzed lat i wśród nich jest Bonefuck MCs, to już wiecie co będzie. Freestyler.

0: No Dawid w RMF Max. Ja wam powiem, dlaczego on taki wyluzowany. Bo dziś dzień bez krawata. No, czasami warto zrzucić ten sztywny uniform, ale ja mam tu dla was kasę na cały garnitur, albo elegancką garsonkę, albo na strój plażowy z całym all inclusive w pakiecie. No sami widzicie, jakie możliwości się otwierają dzięki jednemu SMS-owi za 3 zł 69 groszy. Tak właśnie, ta jedna wiadomość ze słowem Max wysłana na numer 7327 może sprawić, że to wy właśnie wygracie dziś ponad 14 tysięcy złotych. Na pewno dzisiaj będziemy dzwonić do kogoś z was i tak to fajnie wymyśliliśmy, że nawet jak nie odgadniecie, ile dokładnie mamy pieniędzy w zabawie za dużo, za mało, to za samo próbowanie dostaniecie 500 zł. No tak czy owak pieniądze będą wasze. Gdzie tak macie? No tylko w RMF Max. To teraz zróbcie ruch w kierunku ponad 14 tysięcy złotych i wyślijcie słowo Max na numer 7327. Max.
1: Reklama. Mówiłem ci, że za dużo.
2: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
13: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat? Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
14: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Sporting. Napędzany potrzebami rodziny.
19: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49% RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl. To się opłaca.
9: i po reklamie.
10: RMF Max.
21: RMF Max Bydgoszcz.
22: Ja się staram.

No, chciałoby się jeszcze, ale będziemy do tego numeru w RMF Max Bydgoszcz wracać. Kygo, Khalid, Save My Love. No i wracamy teraz do tematu pieniędzy. No nie da się dzisiaj uniknąć tego, no bo kasa w RMF Max do wygrania, bo 16 milionów złotych w budżecie obywatelskim w Bydgoszczy będzie do wydania. No i jeszcze 8 milionów złotych na nowy obiekt sportowy u nas w Bydgoszczy. Centrum Wioślarstwa i Kajakarstwa ma powstać przy ulicy Czartoryskiego. Budowa ruszy prawdopodobnie jeszcze w tym roku. No i teraz coś, co jest zbliżone do kajakarstwa, bo na początku lipca, dokładnie 4, w Bydgoszczy odbędzie się kolejny spływ deskami SUP Brdą. No, będzie można wspólnie z innymi pomachać wiosłem na rzece. No, oby tylko pogoda w lipcu dopisała. Teraz bardzo pogodne dźwięki dla całej wtorkowej zmiany. Juste i Jack Style w RMF Max, później jeszcze Bob Sinclair ze swoim nowym numerem.

0: poniedziałku do piątku już od 5.30.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
5: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
6: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
5: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.

0: ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błoń śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica.

0: Biedronka.
1: I po reklamie.
2: Popołudnie w naszym regionie pod znakiem upału. Ja na waszym miejscu już szukałbym sobie ulubionego miejsca na lody albo coś innego dla ochłody. Jak znam życie, parki, lasy i plaże wypełnione dziś będą spacerowiczami. Nie ma co się dziwić. Natura będzie nas ciągnęła do siebie, zwłaszcza w takich miejscach, gdzie można załapać chwilę odpoczynku od wysokiej temperatury. A skoro o niej mowa, to dziś max 25 stopni. Praktycznie zero wiatru i bez opadów w prognozach.
1: RMF Max.
3: RMF Max Bydgoszcz.

to nie brzmi długim weekendem, to już nie wiem co. Shakira w RMF Max Bydgoszcz. To jeszcze szybko podpowiem, co mamy w długi weekend w planach, no bo przecież to już jutro, po pracy się zacznie. No a w sobotę stand-up Tomek Kołecki w Botanik Bydgoszcz. Będzie wesoło. Też w sobotę koncert starej szkoły na letniej scenie LJS. No i również w sobotę w Vibe Clubie Gosia Andrzejewicz na żywo. RMF Max. To takie mamy plany na weekend, a nasze muzyczne plany na wtorek. Aloki Khalid teraz, a później jeszcze w RMF Max. Karol G zaśpiewa.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
3: jest. Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do soboty wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
8: I po reklamie.
9: 13 na zegarach RMF Max. Marek Mikulski, zapraszam. Rząd przyjął projekt zakazujący korzystania przez dzieci ze smartfonów w szkołach podstawowych i to już od nowego roku szkolnego. Jak te zmiany komentują rodzice?
10: Zdecydowanie byłbym za. Tylko żeby szafki tam zorganizować, jako żeby te dzieciaki w ogóle jakiś dostęp miały, kontakt z rodzicami.
11: Moje dzieci nie używają smartfonów w szkole, jedynie mają aplikację, żeby mogła sprawdzać, czy wracają bezpiecznie do domu. A tak poza tym starają się nie używać, chyba że jest jakaś lekcja, gdzie panie każą wyciągnąć na angielskim, żeby zrobiły coś w telefonie.
9: Z rodzicami rozmawiała Anna Pałamar. Zakaz korzystania ze smartfonów ma obowiązywać zarówno w czasie lekcji, jak i na przerwach.
12: Słuchacie RMF Max.
9: Teraz wiadomość z ostatniej chwili. 150 osób ewakuowanych z Politechniki Bydgoskiej przy ulicy Mazowieckiej w Bydgoszczy. Powodem było wykrycie niebezpiecznej substancji. Co teraz się tam dzieje? O tym Monika Jędrzejewska.
13: Obecnie z Politechniki Bydgoskiej ewakuowano wszystkich studentów i pracowników. Powodem jest znalezienie na terenie Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt wybuchowego kwasu pikrynowego, który nie był zewidencjonowany. Jest to niebezpieczna substancja używana do barwienia preparatów. Obecnie na miejscu pracuje 5 zastępów Straży Pożarnej, w tym specjalistyczna grupa chemiczna. Służby czekają też na policyjnych pirotechników. Nie ma osób poszkodowanych.
9: Tyle od Moniki, która będzie na miejscu śledzić dalsze wydarzenia w tej sprawie, a my w RMF Max o wszystkim poinformujemy Was na bieżąco. Żywe książki będziecie mogli spotkać dziś po 17 w Bydgoszczy. W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej ruszy akcja pod hasłem Ludzie, którzy dali dzieciom skrzydła, promującej rodzicielstwo zastępcze. Forma będzie nietypowa, bo organizatorzy zapraszają do żywej biblioteki. Zamiast książek będą specjaliści.
14: Każda z żywych książek będzie dostępna przy osobnym, dedykowanym stole i udostępniona czytelnikom według ich wyboru. Serdecznie zapraszamy na to doświadczenie. Myślimy, że warto o tym mówić. mówić, ponieważ stale brakuje rodzin zastępczych, a jest wiele dzieci, które potrzebują się w nich znaleźć.
9: Opowiadała nam dziś Joanna Pawłowska, rzeczniczka biblioteki. Akcja odbędzie się w Bibliotece Głównej. Start o 17:00, udział jest darmowy. Teraz zaglądamy do Włocławskiego Teatru. Już 14 czerwca możecie się wybrać na spektakl Szewczyk Dratewka. Koło mnie zasiadł już reporter RMF Max Bartek Seklecki. Posłuchajcie o szczegółach kulturalnego wydarzenia we Włocławku.
15: To spektakl lalkowy, który został przygotowany przez osoby działające w Teatrze Kuglarz. Jak informuje impresaryjny, jest to opowieść o ubogim szewcu, który dzięki dobremu sercu pokonuje złą czarownicę. Spektakl Szewczyk Dratewka zostanie zaprezentowany w niedzielę 14 czerwca. Początek wydarzenia o godzinie 11:00.
9: Tyle od Bartka. A już za chwilę we Fleszu najświeższa prognoza pogody. Takie rzeczy tylko w RMF Max. Czas na wieczorne prognozy pogody. Jedno co pewne to to, że pojawi się więcej chmur. Jeśli liczyliście na to, że po pięknym dniu będziecie mogli wystawić swój teleskop i wgapiać się bez problemów w gwiazdy, to nie, takiej przyjemności dziś raczej nie będzie. Ale wraz z zachmurzeniem nie powinny przyjść opady deszczu. Zdecydowanie natomiast spadnie temperatura z 25 w dzień do 18 po zmierzchu, a w nocy nawet do 14. Ale to i tak nie na tyle dużo, by zamknąć okno w sypialni przed snem.
16: 13 minęła na zegarach, meldujemy się w komplecie. Hity na maksa. Ale za to luźno pod szyją, bo dzisiaj dzień bez krawata. Anka i Fiołas, witajcie!
17: No bo jak krawat? Krótkie spodenki, krótki rękawek. No i krótko w pracy będziecie, jeśli będziecie z RMF Max.
16: Świeżutki numer od Dub Dogs za moment, a na start Andy Dust. The

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: zdecydowanie chyba najczęściej ostatnio słyszy Maja Chwalińska. How does it feel? Dub Dogs za nami w RMF Max. No i czuję się świetnie na kortach Rolanda Garrosa.
1: Piękny sukces. Idzie Maja jak burza, ale sama zdradziła, że jej tenis jest nieco inny niż rywalek.
0: Tak, to w ogóle było super. Ona wczoraj powiedziała, od razu widać na pierwszy rzut oka, że mój tenis nie jest siłowy, tylko muszę używać do niego trochę więcej głowy. Trzeba pomyśleć. No brawo dla tej dziewczyny. Ja ją uwielbiam. Niech to będzie naprawdę nasza maksyma na dzisiaj.
1: Tak, używajmy głowy. Zaraz będzie można nią bujać, bo Lady Gaga wpada do RMF Max. RMF Max.
2: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile?
1: 14 470 zł. To za mało.
0: Ale 14 488 zł. To już za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
8: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa grillowa 500 gramów 12,99 zł. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26,99 zł za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
10: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Sporting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Sporting napędzany potrzebami rodziny.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: I po reklamie.
2: Gramy.
19: Nie oceniamy.
2: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Spray w RMF Max. Szuka męża. Pewnie świętował w weekend. No bo było co? Kraków jest stawiany za światowy wzór miasta, które potrafi świętować. Kilkadziesiąt tysięcy osób świętowało awans Wisły Kraków i nikt nie został zatrzymany.
1: Proszę.
0: A w Paryżu demolka po wygranej w Lidze Mistrzów PSG.
1: No widzicie, nie tylko dla Francuzów byliśmy kiedyś wzorem, jak jeść widelcem. Teraz będziemy też wzorem, jak świętować, bo to trzeba umieć, panie.
0: I trzeba mieć jeszcze co? A my mamy dzisiaj dla was konkretny powód do świętowania. Na naszym koncie jest ponad 14 tysięcy złotych. Wystarczy zgadnąć dokładną kwotę, a te pieniądze dziś mogą być twoje.
1: Elegancko, za chwileczkę już warto chwycić za telefon i nonszalancko wysłać jednego SMS-a na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Niczego nie oczekując, może się okazać, że to dzisiaj wy wygrywacie te pieniądze, ponad 14 tysięcy złotych.
0: Przewrotnie, elegancja Francja może czekać was po południu. 7327, hasło Max. Ślijcie teraz.
1: Chociaż jeżeli ktoś lubi świętować tylko w wersji party hard, to ta kwota też na to pozwala. 7327 SMS o treści Max.
0: A to Nicki Minaj w RMF Max.

0: Można przy nich odpłynąć. Ed Sheeran i Martin Garrix. Przed nami długi weekend, no i wielu już snuje plany, ale zbierają się chmury nad Polską. Okazuje się, że okresowo może padać w Boże Ciało.
1: W pewnym sensie to dobrze, że popada, ale z drugiej strony trzeba będzie łapać takie okno pogodowe.
0: Okno grillowe to się nazywa.
1: Przepraszam.
0: Długi weekend to jest okno grillowe.
2: Reklama. Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
4: Bronek, a kiedy przetniesz moje krzaczki?
3: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Wszystko brzmi lepiej
9: w harmonii.
8: Dwa głosy współgrają
9: ze sobą.
8: Przekazują z lekkością
9: trudne wiadomości,
8: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
9: betonowy mur.
8: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
9: zostać influencerką.
8: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
9: Harmonizer.
10: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to hit okazje z Intermarché. Jak litrowe mleko UHT 2% łaciate, 3 plus 3 gratis. A polski kalafior tylko 5,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: I po reklamie.

0: Czas na wieczorne prognozy pogody. Jedno co pewne to to, że pojawi się więcej chmur. Jeśli liczyliście na to, że po pięknym dniu będziecie mogli wystawić swój teleskop i wgapiać się bez problemów w gwiazdy, to nie, takiej przyjemności dziś raczej nie będzie. Ale wraz z zachmurzeniem nie powinny przyjść opady deszczu. Zdecydowanie natomiast spadnie temperatura z 25 w dzień do 18 po zmierzchu, a w nocy nawet do 14. Ale to i tak nie na tyle dużo, by zamknąć okno w sypialni przed snem.
1: RMF Max.
2: RMF Max Bydgoszcz.

0: Ebony Hertz w RMF Max. No to to jest historia, która może zaboleć. Kobieta wracała z Niemiec z wakacji, miała ze sobą 55 dużych walizek rzeczy osobistych. Zatrzymana na granicy niemiecko-szwajcarskiej, bo można wwieźć bez cła.
1: Mam problem z małą kabinówką. Ale 55 walizek, wyobraźcie sobie, miała to w busie na pace. No. Celnicy chcieli to przejrzeć, bo myśleli, że coś może nielegalnego wiezie, a okazało się, że serio, to były tylko rzeczy osobiste. Jechał z nią mąż i ja żałuję, że nie ma zdjęcia miny męża.
0: No przeglądałam, no tylko zdjęcia samych walizek w tym newsie są, no.
2: To jest nowość RMF Max.
0: A ta świeżynka od Roxy Węgiel pasuje do tego tematu idealnie. Chciałam ciebie więcej.
1: Roxy i White 2115 w RMF Max.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen.
1: Najlepiej słuchać w pracy.
3: Max robi mi dzień.
4: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy.
5: Mocne hity.
1: Byle do obiadu.
6: Najlepszy program do słuchania w pracy.
1: W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w Twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat? Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Siedzę na maksa.
6: Bydgoszcz 106.1 FM.
8: Po 14:00 Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max. Zaczynamy od ostrzeżenia synoptyków. Alerty pierwszego stopnia przed burzami obowiązują do godziny 20 w 6 województwach. Chodzi o podlaskie, lubelskie, podkarpackie oraz części warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Burzom miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu, mocne porywy wiatru oraz lokalnie grad. Ponadto w regionie podlaskim, lubelskim i podkarpackim oraz częściowo w mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz świętokrzyskim zaczną obowiązywać ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. I jeszcze info dla kierowców. Jutro wzrośnie cena maksymalna za litr diesla. Litr ma kosztować 6,40 zł. Oba rodzaje benzyny bez zmian nie więcej niż 5,95 zł.
6: To jest RMF Max.
8: Wybuchowy kwas pikrynowy, który stał się przyczyną ewakuacji 150 osób z Politechniki Bydgoskiej, jest właśnie zabezpieczany przez pirotechników. Jak wiecie z RMF Max, uczelnia wezwała pomoc, bo odkryła niezewidencjonowaną porcję kwasu, który w stanie wodnym nie jest groźny, ale w stanie krystalicznym ma właściwości wybuchowe.
9: Zidentyfikowano po prostu substancję, która nie była zewidencjonowana, która prawdopodobnie dużo wcześniej powinna była być zutylizowana, a jest to substancja, która jest u nas używana jako barwnik do preparatów biologicznych. W związku z tym, że jest ona na liście substancji wybuchowych, no to zostało to zgłoszone na Straż Pożarną i taka była decyzja. No zawsze lepiej działać, muchać na zimne, niż mieć problemy, czy po prostu ryzykować czyjeś życie lub zdrowie. Właśnie substancja jest wynoszona przez ekipę chemików.
8: Mówił Szymon Różański, rzecznik Politechniki. Na miejscu działa policja, straż pożarna, pirotechnicy i specjalistyczna grupa chemiczna. Jest tam też nasza reporterka Monika Jędrzejewska, której udało się porozmawiać z rzecznikiem bydgoskich strażaków. Posłuchajcie, co powiedział nam Karol Smak.
10: Już głównie zabezpieczamy to, co robi policja, pirotechnika policji. Znaczy mówimy o typowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym terenu i oczywiście cały czas dbaniu o to, żeby nikt niepożądany w bezpośrednim kontakcie, gdzie będą prowadzone czynności, po prostu się nie znalazł.
11: Jacy specjaliści działają na miejscu teraz?
10: Tutaj mówimy o dwóch grupach specjalistycznych w zakresie ratownictwa chemicznego.
8: Działania mają potrwać jeszcze około godziny. Jeszcze dziś uczelnia wróci do normalnego funkcjonowania. Po południu we Fleszu szybki rzut oka na sytuację drogową w regionie. Drogi krajowe i wojewódzkie przejezdne. W miastach zaczyna się robić tłoczno, bo mamy początek szczytu komunikacyjnego, a warunki do jazdy znakomite, nawierzchnie suche, widoczność doskonała. Więcej o pogodzie powiemy zaraz po Fleszu. A teraz przenosimy się do Włocławka. Tam, jak informujemy Was od rana, trwają przygotowania do obchodów Dni Miasta. Koncerty plenerowe zaplanowano na ostatni weekend czerwca w parku na Słodowie. A kogo możemy spodziewać się na scenie? O to zapytaliśmy dziś dyrektor Centrum Kultury Browar B, Lidię Piechocką-Witczak.
12: 26 czerwca Paktofonika Orkiestra, Fukaj, bracia Kacperczyk, a 27 Pull the Wire, Mysłowic, Tilaw.
8: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń na stronie miasta. Zbliżamy się powoli do końca dnia, więc czas powiedzieć sobie o pogodzie, gdy naszej gwiazdy już nie będzie w tej części świata. Nie musimy obawiać się załamania, mimo że na niebie pojawi się sporo chmur, deszczu ze sobą nie przyniosą. Przyjdzie za to ochłodzenie, jak to wieczorem, skok poniżej 20 stopni. Gdy będziecie wychodzić z psem na wieczorny spacer, kresek na termometrach powinno być 18, później obniży się do 14, więc w nocy cieplejsza bluza się przyda.
1: Ceny benzyny ostatnio troszeczkę lepsze, no to jedziemy do przodu z tym wtorkiem po godzinie 14. Gips na start.
13: Autostradą do Fajrantu. Anka, Fioła, witajcie w RMF Max po drugiej.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas?

0: zawodowcy, jeśli chodzi o produkcję hitów. Szwedzka Mafia za nami w RMF Max. Czekamy na długi weekend, a Polacy mają już nową nazwę.
1: To jest długiego weekendu.
0: Czerwcówka. Majówka, po niej czerwcówka. Słuchaj, takie miesięcznice to ja szanuję.
1: To teraz, żeby świętować dobrze taką miesięcznicę, to mamy dla was kasę w RMF Max do wygrania. Ponad 14 tysięcy złotych. A teraz weźcie wdech i przywitajcie ją. Rundę bonusową, w której pomnożymy każde wasze zgłoszenie. 323 razy.
0: Łapcie byka za rogi i dosypcie do kasy na czerwcówkę. 7327 na ten numer. Jeden SMS wysyłacie teraz. Hasło Max za 3,69. A my mnożymy każde zgłoszenie 323 razy. RMF Max.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC!
8: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
9: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
10: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
11: Siemano rano!
10: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
12: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
13: Śnieżno-biały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
14: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
15: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
16: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
17: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
18: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
20: Barbara, kupiłem taniej!
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
22: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
23: I po reklamie.
24: That's the spirit.
25: Tu są moi ludzie.
26: RMF Max.
0: Bydgoszcz 106.1 FM.

0: i po sezonie. Dawid Podsiadło w RMF Max, ale piłkarscy kibice nie narzekają. Zaraz startują Mistrzostwa Świata. Superkomputer obliczył, która z reprezentacji ma największe szanse na zwycięstwo. O tym jeszcze w RMF Max przed 15, bo póki co superkomputer nie jest potrzebny, bo to teraz jest najlepszy moment i wszyscy to wiedzą, by zagrać o ponad 14 tysięcy złotych w RMF Max.
1: Tylko do 14.50 mnożymy każde wasze zgłoszenie 323 razy. To są wielkie szanse na to, żeby dzisiaj wyjść od nas z pieniędzmi i to może być ponad 14 tysięcy złotych. Wystarczy wysłać hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em.
0: Wyobraźcie sobie, że zostało już tylko 16 możliwości.
1: Tylko.
0: Tak blisko jesteśmy zwycięstwa i to ty możesz te pieniądze dziś zgarnąć. Teraz łap za telefon hasło MAX, wysyłacie na 7327. A to są brwi.

0: nowość w RMF Max.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: poranku do piątku już od 5.30.
1: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
3: Sezon grillowy tylko z Twoim marketem. W naszym zakładzie Wędzarni Białecki produkujemy grillowe specjały, które zawsze świeże znajdziecie w naszych sklepach. Kiełbasa grillowa 500 gramów 12,99 zł. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26,99 zł za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
0: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na Max.
10: Bydgoszcz 106.1 FM.
12: Zbliżamy się powoli do końca dnia, więc czas powiedzieć sobie o pogodzie, gdy naszej gwiazdy już nie będzie w tej części świata. Nie musimy obawiać się załamania, mimo że na niebie pojawi się sporo chmur, deszczu ze sobą nie przyniosą. Przyjdzie za to ochłodzenie, jak to wieczorem, skok poniżej 20 stopni. Gdy będziecie wychodzić z psem na wieczorny spacer, kresek na termometrach powinno być 18, później obniży się do 14, więc w nocy cieplejsza bluza się przyda.
10: RMF Max. RMF Max Bydgoszcz.

0: Thomas Gray robi klimacik we wtorkowe popołudnie. No a wy już czujecie klimat mundialu? Ten startuje za nieco ponad tydzień.
1: Uhuhu, poczekaj, gdzie moja wuwuzela?
0: Superkomputer wskazał faworyta. Według komputera Hiszpanie mają największe szanse na mistrzostwo, 16%, aha, potem Francuzi 13% i Anglicy 11%.
1: No powiem tobie, jak tak słucham, to im więcej krajów podbiłeś dawno temu, w sensie im więcej kolonii miałeś, tym większe szanse na mundialu w takim razie na to wygląda.
0: Widzisz, Polacy mieli kiedyś w sumie tylko wpływy na Madagaskarze, więc chyba trochę mało jak na mundial.
1: Może teraz mielibyśmy Rodos na gorącej wyspie, proszę bardzo.
0: No i króla Juliana na tronie.
1: Modelki, królowe tego lata. Lubię cię jak lato.

0: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
1: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w Twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat. Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
3: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie. Bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
9: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
10: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
11: I po reklamie.
12: Mocno, świeżo.
13: Leć na maksa razem z tym.
12: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
14: Piętnasta wybiła. Marek Mikulski. Zaczynamy Flash w RMF Max. Rośnie liczba ofiar rosyjskich ataków na Kijów. 6 osób zginęło, a 64 zostały ranne. W związku z tymi atakami w polskiej przestrzeni powietrznej operowało nasze lotnictwo.
15: Nad polskim niebem operowali zarówno francuscy piloci na francuskich Rafaelach, polscy piloci na F-16, tankowce do tankowania w powietrzu z sojuszniczego dowództwa, nasze systemy obrony powietrznej oraz holenderskie systemy obrony powietrznej na lotnisku Rzeszów-Jasionka.
14: Mówił wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Słuchacie RMF Max.
14: We Fleszu wracamy do sprawy ewakuacji 150 osób z Politechniki Bydgoskiej. Wybuchowy kwas pikrynowy, który stał się jej przyczyną, jest już zabezpieczony przez pirotechników. Okolicznym mieszkańcom cała akcja przysporzyła stresu.
16: Po prostu wszyscy byli ewakuowani stąd tutaj, studenci, także po prostu przyjechała straż pożarna, jedna, później trzy radiowozy i po prostu jest zamknięta tutaj ulica, nie można przechodzić. No bałam się po prostu o dzieci tutaj, bo przeprowadzam i o siebie, nie? Bo myślałam, że może gaz jest, coś będzie, wybuch gazu czy coś, że może się ulatnia gaz.
14: Mówi nam kobieta, która przeprowadza dzieci przez pasy w okolicach uczelni. Jeszcze dziś Politechnika wróci do normalnego funkcjonowania. 15 kontraktów w programie SAFE zawarły spółki zbrojeniowe z naszego regionu na łączną kwotę przekraczającą 18,5 miliarda złotych. Jak dowiedziała się dziś reporterka RMF Max Monika Jędrzejewska, bydgoska Belma podpisała 4 umowy na dostawę polskiemu wojsku min. Monika jest już w naszym studio. Opowiedz proszę słuchaczom o szczegółach tych kontraktów.
4: Bydgoskie zakłady elektromechaniczne Belma w ramach programu SAFE będą produkować miny przeciwpancerne, przeciwtransportowe i kasety minowe. Belma będzie też tworzyć systemy sterowanych ładunków wybuchowych, które mają być wykorzystywane w ramach programu Tarcza Wschód do obrony granic kraju z Białorusią i obwodem kaliningradzkim. Kontrakty przekraczają 1,4 miliarda złotych. Poza Belmą na programie SAFE zyska też bydgoski Nitrochem produkujący trotyl, wojskowe zakłady lotnicze numer 2 w Bydgoszczy, a także wojskowe zakłady uzbrojenia z Grudziądza.
14: Tyle od Moniki, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Za niecałe 2 godziny w bydgoskiej Bibliotece Głównej będziecie mogli poznać żywe książki. To w ramach akcji Ludzie, którzy dali dzieciom skrzydła, promującej rodzicielstwo zastępcze. Zamiast książek będą specjaliści. O akcji opowiada dziś Joanna Pawłowska z biblioteki.
17: Na temat pieczy zastępczej, bycia rodziną zastępczą czy zawodową rodziną zastępczą jest bardzo dużo mitów. Wydaje nam się, że trzeba mieć ogromny dom, że trzeba mieć nie wiadomo jak duże mieszkanie, że każde dziecko musi mieć osobny pokój, a tymczasem okazuje się, że może nie do końca. Warto się zapoznać z tą trudną z jednej strony tematyką, ale jakże potrzebną.
14: Start o 17 w Bibliotece Głównej. A przed studiem widzę już Paulinę Michtę. To oznacza, że za chwilę sportowy flash.
18: Zaczynamy od koszykówki. W Warszawie trwają Mistrzostwa Świata 3x3 kobiet i mężczyzn. Panowie zaczynają pierwsze starcie o 19.45. Zmierzą się z reprezentacją Mongolii, a o 21.30 z Łotwą.
19: Ta Mongolia na sam początek to jest dobry rywal. I myślę, że musimy zostawić wszystko, żeby właśnie rozpocząć od tego zwycięstwa i później już na tym budować pewność siebie.
18: Podkreślał Przemysław Zamojski z naszej kadry. Dziś także półfinały baraży o awans do Betclic pierwszej ligi. Podbeskidzie Bielsko-Biała wygrywa ze Śląskiem 2 Wrocław 2-1, a za niecałą godzinę Olimpia Grudziądz podejmie Sandec Nowy Sącz. Na koniec tenis. Sprawdzamy, jak poszły ćwierćfinały na paryskich kortach Rolanda Garrosa. Mira Andrijewa wygrała z Soraną Krystę 2-0, a Marta Kostiuk pokonała Elinę Świtolinę 2-1.
14: Będzie chłodniej i zrobi się sennie. Tak synoptycy zapowiadają pogodę na wieczór. Na szczęście w prognozach nie ma zapowiedzi deszczu. Natomiast spadnie ciśnienie i to dość gwałtownie, więc ogarnąć nas może senność i to całkiem szybko. Nad naszymi głowami trochę się zachmurzy. Na szczęście nic nam na głowę nie skapnie. A jeśli chodzi o temperaturę, wieczorem obniży się z 25 do 18, a w nocy spadnie do 14 stopni. Po zmroku będziecie też mogli poczuć powiew lekkiego, chłodnego wiatru.
1: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce. Od świtu do świtu.
20: A tak a propos, dzień będzie miał dzisiaj 16 godzin i 28 minut. Ile czasu?
21: I co? Nadal brakuje, prawda?
20: No wiadomo.
21: Po 15:00, siema, tu Ania i Fiołas.
22: Ja się

0: vibe tego numeru jest tak przyjemny, że mam wrażenie, że nawet na emeryturze będę potrafiła się do niego dobrze ruszać. Naprawdę.
1: Wow, Summer MF Max.
0: Zwłaszcza, słuchajcie, jakby przyjmować taką emeryturę jak najbogatszy polski emeryt. 54 tysiące złotych odbiera, ale przepracował, żeby była jasność, 67 lat. Przeszedł na emeryturę w wieku 86.
1: No, sami sobie odpowiedzcie, czy o taką kasę warto. Warto, to na pewno być z RMF Max, bo my dużą kasę rozdawać będziemy za moment w finale zabawy. Za dużo, za mało.
2: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2400 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bydgoszcz, Aleja Jana Pawła II, 115.
2: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
3: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
1: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
2: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
1: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sercarski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: I po reklamie.

0: harmonijnie w RMF Max jest cały czas i miejmy nadzieję, że teraz dobrze się komuś wkomponujemy z ponad 14 tysiącami złotych w to popołudnie.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Ważne, by ten, do kogo się, mam nadzieję, dodzwonimy, wstrzelił się idealnie w kwotę, którą mamy na koncie. Numer wykręcony. No i teraz są, kogo dzwoni? No, rozejrzyjcie się.
0: Odbierać proszę.
2: Halo? Halo, cześć, tu radio RMF Max. Ania i Fiołas, witamy w zabawie Za dużo, za mało.
0: Jak masz na imię?
3: Łukasz.
0: Łukaszu, my dzwonimy do ciebie z pieniędzmi, a ty co teraz robisz?
3: Obecnie akurat z rodzicami spędzam czas.
0: O.
2: Czyli masz kibiców, to najważniejsze, najwierniejszych, tak, jak to się mówi.
0: Odrabia dzień dziecka, tak, i może się okazać, że to się nawet nieźle składa, bo wczoraj nikt nie odebrał naszego połączenia i dlatego to dzisiaj ty, Łukaszu, możesz wygrać ponad 14 tysięcy złotych. Czy ty jesteś gotowy na to wyzwanie?
3: Oczywiście.
2: Łukasz, proste mamy dla ciebie zadanie. Zostało już tylko 16 możliwości. Musisz wytypować, ile dokładnie kasy mamy na koncie. Na pewno jest tam więcej niż 14 470 złotych.
0: Ale mniej niż 14 488.
3: Teraz muszę zgadnąć,
0: ile dokładnie jest.
3: Dobra, to niech będzie 81 końcówka.
0: Dobra, 14 481. To jest twój typ.
3: Tak.
0: Dlaczego 81?
3: Jest to taka szczęśliwa liczba, która w pracy mi przynosi szczęście, więc...
0: 81?
2: 14 481 to jest jego szczęśliwa liczba.
0: To, słuchaj, mam nadzieję, że netto.
2: Dość nietypowo, ale sprawdźmy, jesteś gotów?
0: Uwaga, 14 481 to...
4: Za mało.
2: Za mało!
0: Więcej, więcej! Ale słuchaj, tak pięknie zaciśniłeś te widełki, że tylko można tobie dziękować i dlatego mamy dla ciebie świetną informację.
2: 500 dla ciebie na pocieszkę od RMF Max.
3: Super, dziękuję bardzo.
2: Zabierz rodziców na kawkę i ciacho.
3: Akurat długi weekend to idealny moment.
0: No i proszę bardzo, będą się bawić. Łukaszu, gratulujemy tobie bardzo, bardzo serdecznie. Do wygranej tych ponad 14 tysięcy jest już tak blisko, że teraz, no nie powiem, że grzechem przed Bożym ciałem, ale naprawdę trzeba wejść do tej gry.
2: Łapcie szczegóły na rmfmax.pl, tam możecie zagrać o dużą kasę w RMF Max.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: i jest coś otrzeźwiającego w tym utworze. Even Hallow w RMF Max. A teraz zadziałam otrzeźwiająco na wszystkich kierowców, którzy pomyśleli, nie no, długi weekend, Boże ciało, trzeba mieć czysty samochód. Spokojnie, nic nie trzeba, a może nawet lepiej, nie powinno się.
1: Jest szansa, że samo się umyje, jak to mówią. Ale nie trzeba być pesymistą. Jak sypać nawóz, drodzy ogrodnicy, na trawkę, to teraz samo się rozpuści. Zaraz prognoza. RMF Max.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Niech sąsiad tak nie pędzi, bo jeszcze wypieków dostanie.
3: Ale właśnie o to chodzi. W Piekusiu znowu mają super promocje.
2: Naprawdę? Znowu? To ja też biegnę.
3: To prędko. Za mną, sąsiedzie.
4: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu dwie porcje lodów za 10 zł oraz dwa pączki za 7 zł. Zapraszamy.
5: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
6: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
7: Masz pomysł, który może zmienić Twoją okolicę? Zgłoś go do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Do dyspozycji jest niemal 16 milionów złotych. To mieszkańcy decydują, na co zostaną przeznaczone środki. Nie czekaj, zgłoś już teraz. Wypełnij formularz na www.bydgoszcz.pl/BBO. Masz czas do 30 czerwca.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
11: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
12: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: I po reklamie.
14: Najlepiej zmiksowana playlista.
15: Say no more.
14: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM. Just keep
16: watching. Będzie chłodniej i zrobi się sennie. Tak synoptycy zapowiadają pogodę na wieczór. Na szczęście w prognozach nie ma zapowiedzi deszczu. Natomiast spadnie ciśnienie i to dość gwałtownie, więc ogarnąć nas może senność i to całkiem szybko. Nad naszymi głowami trochę się zachmurzy, na szczęście nic nam na głowę nie skapnie. A jeśli chodzi o temperaturę, wieczorem obniży się z 25 do 18, a w nocy spadnie do 14 stopni. Po zmroku będziecie też mogli poczuć powiew lekkiego, chłodnego wiatru.
17: RMF Max.
14: RMF Max Bydgoszcz.
18: No, I turned wrong. Left your heart torn. Is that what devils do?

0: rozruszali nawet najbardziej zaspanych we wtorkowe popołudnie. Rose i Bruno Mars w RMF Max. Nie każdy bohater nosi pelerynę, słuchajcie. Gość zajmujący się robotyką 4 miesiące budował maszynę i stworzył ją. Maszyna laserem zabijająca komary. Sama lokalizuje bzyczenie komara i niewidzialnym laserem go unicestwia. Kiedyś mu chozol, a dzisiaj laserem. Zobacz.
1: Wow.
0: Future is now.
1: Ale ważny punkt instrukcji obsługi, słuchajcie, nie trzymać w sypialni.
0: Że co, że tam bzyczenie nie na tym polega? Czy jak?
1: Że dusisz komara.
2: To jest nowość RMF Max.
1: Nie tylko świeżynki, jeśli chodzi o wynalazki, ale także te muzyczne. To Topic i Becky G.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
4: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
5: Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla Ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy złotych zniżki na wybrane modele Hyundai. Wsiądź, sprawdź, poczuj różnicę. Umów się na jazdę testową już dziś. Odwiedź Hyundai Fortis Auto w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 305 lub sprawdź szczegóły na hyundaibydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się Twoja przyjemność z jazdy.
6: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a Ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
7: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
6: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
8: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w Twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat? Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. I po reklamie.

0: Marek Mikulski, minęła 16, zaczynamy Flash. 120 miliardów złotych wydane w 3 dni. Tak wygląda polski start unijnego programu zbrojeniowego SAFE. Prawie połowa tej kwoty przypadnie Hucie Stalowa Wola, która ma dostarczyć setki wozów bojowych do 2030 roku. Teraz zdolności produkcyjne tego zakładu są znacznie mniejsze.
1: Na każdym etapie możemy zmieniać plan inwestycyjny do roku 2030. Jeżeli będę widziała zagrożenia procesu, to będę podejmowała odpowiednie decyzje. Tak jak robiłam to przez cały czas od 7 miesięcy.
2: Albo następcy, którzy dostaną ten problem na głowę, jeżeli się zrobi z tego problem, bo wybory są za rok.
0: Mówiła w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocnik rządu do spraw SEJ.
3: To jest RMF Max.
0: Zakończyły się działania służb na ulicy Mazowieckiej w Bydgoszczy. Jak wiecie, z RMF Max chodziło o zabezpieczenie naczynia z wybuchowym kwasem. Tym zajęły się służby chemiczne. Studenci Politechniki Bydgoskiej jutro zajęcia odbywają się zgodnie z planem, przypomina rzecznik uczelni. 23 miliony złotych trafiły na sport w naszym województwie. Jak już wiecie z fleszy RMF Max, 8 milionów otrzymała Bydgoszcz na budowę Centrum Kajakarstwa i Wioślarstwa z programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. W studio jest już Monika Jędrzejewska. Proszę zdrać naszym słuchaczom szczegóły tej inwestycji.
4: Bydgoszcz dzięki dotacji zbuduje Centrum Kajakarstwa i Wioślarstwa, w którym trenować będzie kadra narodowa, a także młodzież z bydgoskich klubów. Inwestycja zakłada budowę nowego, trzykondygnacyjnego gmachu przy Czartoryskiego 14 w miejscu obecnego betonowego boiska. Będzie tam siłownia, sale treningowe, sala ergometrów, odnowy biologicznej, magazyny ze sprzętem i szatnie. Miasto ma już projekt i pozwolenie na budowę, a prace budowlane mają ruszyć w tym roku. Potrwają do 2028 i pochłoną ponad 21 milionów złotych.
0: Monika, a na co jeszcze pójdą pieniądze z Ministerstwa Sportu w naszym regionie?
4: Tu chodzi o przeznaczenie 15 milionów złotych na budowę pełnowymiarowych boisk piłkarskich. Te powstaną w Brodnicy, Golubiu Dobrzyniu, w Kruszynie w powiecie włocławskim i w Wąbrzeźnie. Środki trafią też na modernizację obecnego boiska w Tucholi.
0: Tyle Monika, a my przechodzimy do następnego tematu. Po 16 we Fleszu o bezpieczeństwie na drogach. Jak dowiedziała się nasza redakcja, włocławscy policjanci kontrolują autokary, które przewożą dzieci i młodzież na szkolne wycieczki. Tą sprawą zajął się reporter RMF Max Bartek Seklecki, który już jest ze mną w studio. Opowiedz proszę słuchaczom o szczegółach.
5: Policjanci zachęcają organizatorów wycieczek do składania wniosków o sprawdzenie autokaru. Jak podkreślają, najlepiej to zrobić z kilkudniowym wyprzedzeniem.
0: Sama kontrola autokaru trwa zazwyczaj kilkanaście minut.
5: W pierwszej kolejności funkcjonariusze sprawdzają trzeźwość kierowcy oraz stan techniczny pojazdu. Policjanci zwracają szczególną uwagę na poziom płynów eksploatacyjnych czy sprawność świateł.
0: Tyle Bartek, a już za chwilę pogoda. Noc powinna być spokojna, nie ma w prognozach zapowiedzi żadnych kataklizmów. Nawet o zwykłym deszczu nie ma mowy, choć niebo ma się nam zachmurzyć. Więc jeśli mieliście plany, by oglądać gwiazdy, to z tego hobby akurat dziś nic nie wyjdzie. Powiać może lekki, chłodny wiatr, ale wieczorem to się nawet przyda, bo termometry pokazywać będą do 18 stopni, czyli nadal dość wysoko. W nocy ma się obniżyć do 14, a jeśli nie przestajecie ziewać, to dlatego, że ciśnienie szybko spada.
6: Po 16 można dać sobie już na luz. To Kaigo na dzień dobry.
7: Za moment Eminem, będzie też Justin Bieber i Nicki Minaj. Tu Anka i Fiołas. Siema.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Zamiast firmowej kawy pobudzamy bitami Beauty and the Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj w RMF Max.
1: Jutro wieczorem mecz Polska-Nigeria. Wszystkich kibiców interesuje, gdzie, w jakim klubie ostatecznie wyląduje nasza gwiazda, czyli Robert Lewandowski, bo dostał propozycję z Turcji i ją rozważa. Fenerbahçe Stambuł zaproponowało 2-letni kontrakt, 10 milionów euro rocznie zarobków. No i możliwość gry w Lidze Mistrzów, co na pewno ważne jest dla Roberta, ale kasa gorsza niż w Arabii Saudyjskiej.
0: Natomiast patrzę jeszcze, z czego innego słynie Turcja. Nie chodzi mi o kebab, bo to wiadomo, Ania zbija natychmiast. Nowe włosy, nowe zęby, zupełnie inne zabiegi. No starszy stamtąd na pewno nie wyjedzie, chociaż z wyglądu.

0: California Love, White 2115, Vivi Simon i Palar za nami. Mówiliśmy, że może Lewy zagra w Turcji, a tu proszę. Polacy Turcję przecież kochają, jednakże tego lata na niektórych plażach można dostać wielkie mandaty.
1: Czego unikać albo których plaż unikać? O tym za moment, nigdzie nie odchodźcie.

0: Kurczaczka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: 500 gramów 12,99 zł. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26,99 zł za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: I jak pani widzi?
3: Widzę wyraźnie nadchodzącą beztroskę.
1: Załóż okulary, poczuj lato. Okulary przeciwsłoneczne z korekcją już od 199 zł. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: One latają wszędzie!
7: I mogą usiąść nawet na tobie.
8: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę. Nowość, bilet ulgowy tylko 55 zł.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: I po reklamie.

0: A wam motywacja do pracy to znak, że czas na wakacje. Metzner w RMF Max za nami. Polacy uwielbiają urlopy w Turcji, ale tego lata trzeba uważać na niektórych plażach, bo możecie dostać nawet 15 tysięcy dolarów mandatu, jeśli nocą wejdziecie na plażę, na której są znaczki, że trwa tam sezon lęgowy żółwi morskich.
1: No żółwią nie wolno przeszkadzać, bo wiecie, one nie mogą się spieszyć, nie? Także ostrożnie, żeby nie trzeba było w żółwim tempie odrabiać takich właśnie mandatów. Tym bardziej, że my chcielibyśmy wam na wakacje na przykład albo na inne przyjemności podarować ponad 14 tysięcy złotych.
0: No może tak jak żółw, chcielibyście mieć chałupę zawsze ze sobą i zainwestować w jakiegoś kamperka małego i ta kasa na to wam się przyda. Ponad 14 tysięcy. Jest do wzięcia w zabawie za dużo, za mało. Jeden SMS wystarczy. Za 3,69 wejdź do gry. Hasło Max ślecie na 7327.
1: Taką wiadomością zaczynacie okres lęgowy waszych oszczędności. 7327 SMS o treści Maxa z nami. Ed Sheeran.

0: Rodrigo. No i milkną plotki, że ona i Lamine Yamal mają się ku sobie. Ale co tam plotki? Jeśli wy macie się ku PZ-owi, Paluchowi, Grubsonowi czy ekipie Problem, świetnie się składa.
1: Mamy dla was wlotki na festiwal Strefa 57 już na 6 czerwca. Zostańcie z RMF Max, bo w kanale nadawczym na pewno ktoś będzie miał szansę je złapać, a my powoli żegnamy się.
0: Anka Fioła, do usłyszenia. Wracamy jutro po 13.
1: Pa!
2: Max. Reklama.
3: Kaufland jest fresh.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kaufland jest fresh.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat? Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
10: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
11: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
12: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
13: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
12: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
14: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Tu się łapie flow.
21: Made my day.
20: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.
22: Noc powinna być spokojna, nie ma w prognozach zapowiedzi żadnych kataklizmów, nawet o zwykłym deszczu nie ma mowy, choć niebo ma się nam zachmurzyć, więc jeśli mieliście plany, by oglądać gwiazdy, to z tego hobby akurat dziś nic nie wyjdzie. Powiać może lekki, chłodny wiatr, ale wieczorem to się nawet przyda, bo termometry pokazywać będą do 18 stopni, czyli nadal dość wysoko. W nocy ma się obniżyć do 14, a jeśli nie przestajecie ziewać, to dlatego, że ciśnienie szybko spada.
21: RMF Max.
20: RMF Max Bydgoszcz.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu bratnich dusz pojawi się Marcela Margarita.
2: Tym śrubem próbowaliśmy troszkę uratować. Przez wiele lat nie mówiłam o depresji. Karałam siebie, że ja się nie cieszę z macierzyństwa.
1: Bratnie dusze. Hi Papi, Ada Krysian i Marcela Margarita. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
4: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
5: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: Szukasz nowego auta i konkretnych oszczędności? W Hyundai Fortis Auto mamy coś dla Ciebie. Specjalne rabaty dla wybranych grup zawodowych oraz nawet do 40 tysięcy złotych zniżki na wybrane modele Hyundai. Wsiądź, sprawdź, poczuj różnicę. Umów się na jazdę testową już dziś. Odwiedź Hyundai Fortis Auto w Bydgoszczy przy ulicy Fordońskiej 305 lub sprawdź szczegóły na hyundaibydgoszcz.pl. Hyundai Fortis Auto. Tu zaczyna się Twoja przyjemność z jazdy.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do wtorku. Brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 8,99 za kilogram. A do tego ogórki gruntowe na wagę 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.

0: 1 FM.
1: Siedemnasta na zegarach RMF Max. Marek Mikulski, zaczynamy Flash. Zakaz używania telefonów w szkołach podstawowych to dopiero początek. Rządzący chcą pójść o krok dalej i proponują ograniczenia w korzystaniu z mediów społecznościowych przez najmłodszych. Jak przekazał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, trwają społeczne konsultacje w tej sprawie. W jego ocenie dostępność do społecznościowych platform powinna być możliwa od 15 roku życia.
2: Potrzeba jeszcze czasu nad wypracowaniem skutecznych narzędzi, takie w przypadku ograniczenia pornografii, jeżeli chodzi o weryfikację. Ta weryfikacja musi być bezpieczna, a jednocześnie skuteczna. Znaczy ona musi doprowadzać do tego, że rzeczywiście konta będą znikały, a nie będą się odtwarzały.
1: Zwrócił uwagę wicepremier Krzysztof Gawkowski.
0: Słuchacie RMF Max.
1: To będzie największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego. Jak dowiedział się nasz reporter Bartek Seklecki, w Kruszynie powstanie nowoczesne Centrum Sportu i Rekreacji. Bartek jest ze mną w studio. Opowiedz proszę słuchaczom, co wiesz o tej sprawie.
3: Inwestycja za blisko 160 milionów złotych zostanie zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. W Kruszynie powstanie m.in. dwukondygnacyjna kryta pływalnia. Na terenie nowoczesnego kompleksu pojawią się także korty tenisowe czy boisko piłkarskie. W projekcie uwzględniono również takie elementy jak siłownia plenerowa oraz miejsca parkingowe.
1: Tyle od Bartka, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Złap wiatr w żagle i rozpocznij niezapomnianą przygodę na wodzie. Klub żeglarski Kormoran w taki sposób zachęca dzieci i młodzież do udziału w darmowych, profesjonalnych szkoleniach. Na miejscu Bartka siedzi już Karolina Stramowska. Co wiesz o tej akcji?
4: To doskonała okazja dla najmłodszych, którzy chcą postawić swoje pierwsze kroki w sportach wodnych. Istniejący od 1957 roku klub Kormoran ponownie dołączył do ogólnopolskiego programu PGE Pole Sailing. Już niebawem wystartuje oficjalna rejestracja na cykl bezpłatnych zajęć żeglarskich, które będą realizowane na bezpiecznych łódkach klasy Optymist. Organizatorzy przygotowali miejsca dla 50 uczestników, którzy pod okiem doświadczonych instruktorów spędzą na wodzie ponad 22 godziny. Udział w całym projekcie jest całkowicie darmowy, a szczegóły dotyczące zapisów pojawią się na stronach klubu.
1: Tyle Karolina, a my zajmiemy się teraz kolejnym tematem. Mieszkańcy Janikowa pod Inowrocławiem, planujący załatwienie spraw urzędowych pod koniec tygodnia, muszą uzbroić się w cierpliwość. W najbliższy piątek placówka będzie całkowicie nieczynna. Dzień ten został wyznaczony jako wolny od pracy dla wszystkich urzędników w zamian za święto państwowe, które w tym roku przypada w sobotę. Mowa o święcie Wojska Polskiego obchodzonym 15 sierpnia. Władze miasta apelują do petentów o uwzględnienie tej modyfikacji w swoich planach i przełożenie pilnych wizyt w ratuszu na inne dni tygodnia. A już za chwilę dowiecie się, czy kurtki przeciwdeszczowe i parasole przydadzą Wam się do czegokolwiek dziś wieczorem. To wszystko w najświeższej prognozie pogody, tylko w RMF Max.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Ziewacze, dziś będziecie mieli pole do popisu. Ciśnienie szybko zacznie się obniżać, a to oznacza, że możemy usłyszeć dziś wieczorem całą serię ziewnięć. Natura jakoś tak będzie nas próbowała przymusić, by szybko ocknąć się w ostatnim dniu przed czerwcówką. Ale ten wieczór nie będzie należał do najgorszych. Bez opadów, z lekkim wiatrem, a na termometrach do 18 stopni. Potem w nocy obniży się do 14. Na niebie niestety duże zachmurzenie, więc widoków specjalnych nie będzie.
0: Już za chwilę wracają Twoje hity na maksa.
5: O to chodzi. Dzień dobry. Cztery minuty po godzinie 17. To już tam szafka w kanale nadawczym się zaczyna właśnie od takiego gromkiego AA.
6: AA, to jest piosenka przy okazji dla wszystkich tych, którzy będą dzisiaj u stomatologa. Szeroko otwieramy buzię, uśmiechamy się i słuchamy RMF Max i słuchamy kanału nadawczego.
5: Tak jest. Justyna Borycka.
6: I Filip Kliber, Tame Impala i Jenny już tam sobie zaczynają. To Dracula.

0: Max.
1: Boję się, że wypadnie.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
0: No to tak a propos rzeczy, które wypadają. Może coś tam wam się trzęsie teraz w schowku, w aucie. To sprawdźcie, co tam macie i dajcie nam znać na Messengerze RMF Max.
1: To jest wszystko po to, żebyśmy my potem z tego napisali piosenkę, więc jeżeli macie jakieś fajne przedmioty, które trzymacie w schowku, no to otwórzcie tam, zajrzyjcie i napiszcie potem na Messengerze RMF Max. Im trudniej będzie dla nas, no to tym lepiej dla was, tak
0: tym
1: naprawdę.
0: Lepiej dla was, tak jest. No my obiecujemy oczywiście wszystkie propozycje wziąć pod uwagę. Do pisania piosenki się zabieramy za chwilę, więc dajcie znać. Messenger RMF Max. Co macie w schowku samochodowym?
1: My mamy bledkę. W sensie ten.
0: Nie w schowku.
1: Dwa dni.

0: Dive Into Me to Alok i Khalid w RMF Max.
1: Jest 18 minut po godzinie 17. Wspaniałe humory, tak działa kanał nadawczy, tak działa RMF Max. Dobrze, że z nami jesteście przez cały dzień.
0: No i też jesteście na bieżąco od razu z ważnymi sprawami, bo słuchajcie, to jest mega istotna rzecz. Można pojechać na Hel linią 666.
1: Dziękujemy.
0: Znów, legendarna linia, która jeździła wcześniej z Gdyni, teraz pojedzie z Krakowa.
1: Hell
0: takim
1: yeah.
0: po prostu zielonym busem. No i to Highway to Hell już się rozkręci na południu Polski. Internet oszalał i już bilety się wyprzedają.
1: Jednocześnie proponuję, żeby była też specjalna linia do Krakowa.
0: Powrotna.
1: Powrotna. To będzie linia 333.
2: RMF Max.
1: Z przystankiem na polu.
2: RMF Max. Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: Sprawdzamy nowości. Mam dla was premierę, nowy wykonawca aż z Los Angeles. Poleca się w Polsce w tym tygodniu i czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. To Matilo w kawałku Without You. Nasza premiera.
2: Hop Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: RMF Max.
1: Hity na maksa.
0: Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: Wajbujemy, wajbujemy. 32 minuty po godzinie 17 to Another i Talk to You. No i tak się bioderka ruszają, wypadają, kolana podobnie, a my znaleźliśmy właśnie dla was ciekawostkę.
1: Tak, to jest jak się ma więcej niż 30 lat. Ciekawostka dla wszystkich fanów polskiej piłki nożnej.
0: Ale nie tylko, bo w ogóle polskich miast.
1: Tak, bo jeżeli się okazuje, że mieszkacie w Wolbromiu, to mieszkacie w bardzo wyjątkowym miejscu.
0: Tak.
1: W tym momencie, jak się wbije cyrkiel, właśnie w Wolbrom.
0: W Wolbrom, cyrkiel, no.
1: Tak jest, cyrkiel. Wbijamy właśnie w tym momencie cyrkiel w Wolbrom. Zaznaczamy sobie 80 km, to właśnie w takim promieniu w tym momencie jest prawie połowa drużyn z Ekstraklasy, no bo odkąd awansowała Wieczysta do Ekstraklasy właśnie, no to w tym momencie już jest nawet 7 drużyn, które będą mogły w 80 km od Wolbromia być.
0: Czyli w weekend, jak się w Wolbromie pytają, która godzina, to odpowiadają w pół do ustawki.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
0: To taka specjalna strefa czasowa jest.
1: Bardziej tak, w pół do ustawki, mordo, nie?

0: Najlepsze bęgery po tej stronie Drogi Mlecznej. To Galaxy na 38 minut po godzinie 17.
1: Boję się pytać, co jest po drugiej stronie tej Drogi Mlecznej.
0: Jak
1: ale
0: to co?
1: Po no oczywiście. Po pogodzie, kochani, która za chwilę będzie piosenka o was. Wiadomości na Messengerze RMF Max cały czas spływają. Dajecie znać, co macie w schowku w aucie, a my za chwilę robimy z tego numer. Reklama.

0: 500 gramów 12,99 zł. Od wtorku do niedzieli żeberka w marynacie barbecue 26,99 zł za kilogram. Karkówka w marynacie klasycznej 400 gramów 16,99 zł. Twój market. Najlepsza oferta grillowa.
1: Po piosenkę o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się? To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
2: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
2: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Rozumij serce. Pokażę dzień, jutro będzie lżej.
9: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
10: I po reklamie.

0: twój dobry vibe.
1: Klasa.
0: RMF Max. Bydgoszcz 106 i 1 FM.
2: Ziewacze, dziś będziecie mieli pole do popisu. Ciśnienie szybko zacznie się obniżać, a to oznacza, że możemy usłyszeć dziś wieczorem całą serię ziewnięć. Natura jakoś tak będzie nas próbowała przymusić, by szybko ocknąć się w ostatnim dniu przed czerwcówką. Ale ten wieczór nie będzie należał do najgorszych. Bez opadów, z lekkim wiatrem, a na termometrach do 18 stopni. Potem w nocy obniży się do 14. Na niebie niestety duże zachmurzenie, więc widoków specjalnych nie będzie.

0: Win, kochani, win, gips dla tych, którzy się pchają i dla tych, którzy się nie pchają w gips.
1: 8:40. Albo gdzieś w korkach. No tak, ja rozumiem to. Tak, gramy w RMF Max i gramy też numer o was. Podsyłaliście nam na Messengerze, co trzymacie w samochodowym schowku.
0: Ludzie.
1: I powstała z tego piosenka.
0: Co wy tam macie?
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.

0: Oświadczenie o zdarzeniu. Ketchup i git majonez.
1: Git majonez.
2: O co chodzi?
1: Git majonez. Mam nadzieję, że przy następnej kontroli policji na pewno nie będziemy mieli No nie będziemy mieli po prostu ciężko.
2: Tak jest.
1: Policzymy, panowie policjanci i panie.
3: RMF Max. Hity na maksa.

0: To ja się teraz do czegoś przyznam.
1: Bardzo proszę.
0: Bo naprawdę...
1: Uwaga, Borycka się przyznaje.
0: Mam tak, że wypełza ze mnie coś takiego bardziej wrażliwego, jak słucham tego Sombra. No nie nudzi mi się to w ogóle i co? I mam nadzieję, że nie jestem w tym sama. Back to friends za nami w RMF Max. Co, wypełzanie cię tak rozbawiło, tak?
1: Właśnie jak zaczęłaś mówić, że wypełza z ciebie... To... Ja czekałem na koniec, aż postawisz kropkę, żebym mógł wtedy wejść ja i powiedzieć, że mamy bilety. Co prawda nie na Sombra, ale mamy bilety na Strefę 57. Mamy też bilety na Festiwal Ekipy.
0: Festiwal Ekipy!
1: Ludzie, w przyszłym tygodniu w ogóle się będzie tyle działo w okolicach Krakowa, na południu Polski. Muzycznego będzie bardzo dużo i my możemy was tam wysłać.
0: Tak, i będziecie sobie mogli nawet wybrać, słuchajcie, bo tak naprawdę to są dwa wydarzenia, które się odbędą jednocześnie, czyli 6 czerwca w najbliższą sobotę. Także słuchajcie, no szalejemy dzisiaj po prostu. Przedłużamy Dzień Dziecka, więc bądźcie z nami punktualnie o 18:00, najnowszy flash, a potem lecimy z rozdawką biletów.
1: Będzie wata cukrowa.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
5: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
4: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Najlepiej słuchać w pracy.
2: Max robi mi dzień.
3: Max robi robotę. Yeah!
1: Od tego jesteśmy.
4: Mocne hity.
1: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
5: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: Marek Mikulski, to już najwyższy czas na Flash w RMF Max. Włocławscy policjanci kontrolują autokary, które przewożą dzieci i młodzież na szkolne wycieczki. Tą sprawą zajął się reporter RMF Max Bartek Seklecki, który już jest ze mną w studio. Opowiedz proszę słuchaczom o szczegółach.
1: Policjanci zachęcają organizatorów wycieczek do składania wniosków o sprawdzenie autokaru. Jak podkreślają, najlepiej to zrobić z kilkudniowym wyprzedzeniem.
0: Sama kontrola autokaru trwa zazwyczaj kilkanaście minut.
1: W pierwszej kolejności funkcjonariusze sprawdzają trzeźwość kierowcy oraz stan techniczny pojazdu. Policjanci zwracają szczególną uwagę na poziom płynów eksploatacyjnych czy sprawność świateł.
0: Tyle Bartek, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Ponad 2000 zdolnych uczniów z całego regionu otrzyma w tym roku wsparcie na rozwój swoich pasji i edukację. Jak dowiedziała się nasza redakcja, w toruńskiej auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika odbyła się uroczysta gala wręczenia marszałkowskich stypendiów. A w studio ze mną jest już reporterka RMF Max Karolina Stramowska. Karolina, zajmowałaś się tą sprawą. Opowiedz proszę słuchaczom, co otrzymali młodzi mieszkańcy regionu.
2: Łączna pula nagród w tegorocznych programach edukacyjnych wyniosła rekordowe ponad 7 milionów złotych. Finansowe wsparcie, które wynosi nawet do 500 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy uczniowie mogą przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu komputerowego, książek czy opłacenie dodatkowych zajęć.
0: Tyle od Karoliny, a my przechodzimy do następnego tematu. Nowe boisko przy Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Bydgoszczy już działa. Oficjalnego otwarcia dokonały dzieciaki podczas swojego święta. Budowa wielofunkcyjnego obiektu przy ulicy Baczyńskiego 3 to efekt działania budżetu obywatelskiego w tym mieście. Zakończona inwestycja to boisko o powierzchni ponad 900 metrów kwadratowych. Zamontowano na nim m.in. zestaw słupków do gry w siatkówkę, piłkochwyty i ogrodzenie. Wcześniej istniało tam tylko stare boisko asfaltowe. Nasz region może się pochwalić jedną z najlepszych bibliotekarek w całym kraju. Inowrocław jest miastem, w którym pracuje pani Aneta Muskała, pracowniczka oddziału dla dzieci Tajemniczy Ogród Biblioteki Miejskiej imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. Podczas ogólnopolskiego finału konkursu zajęła 6. miejsce wśród 16 laureatów reprezentujących wszystkie województwa. Teraz w RMF Max zaglądamy do programu Dni Włocławka. Tegoroczne świętowanie potrwa od 14 do 28 czerwca. Kilka interesujących propozycji przygotowało Centrum Kultury Browar B, a opowie nam teraz o nich dyrektor centrum Lidia Piechocka-Witczak.
3: 18 i 19 czerwca przesłuchania konkursowe finału turnieju poezji śpiewanej, 35. odsłony tego finału. 21 czerwca od 21 rozpoczniemy widowisko Nocy Świętojańskiej, prezentacja zespołu pieśni i tańca Kujawy, a także udział Marty Bejmy i jej zespołu widowisko Nocy Świętojańskiej, jak co roku w ogrodzie na Pompce.
0: Szczegółowy harmonogram wszystkich wydarzeń znajdziecie na stronach miasta.
4: Nie zalewaj! Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
0: Przyszedł czas, by porozmawiać o pogodzie na długi weekend. Jeśli mam być szczery, to nie zapowiada się to najlepiej. Przed nami raczej pochmurne i niestety deszczowe dni. Jeśli macie okazję wyjechać gdzieś dalej, to ja bym się w ogóle nie zastanawiał. Chyba że wiecie już, w jakie planszówki będziecie grać od jutrzejszego wieczora aż do niedzieli. W każdym razie jutro do 24 stopni, zachmurzenie przyjdzie po południu. We czwartek możliwe burze i też 24, a piątek 17 i deszczowo.
4: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa. Hity na maksa.
5: 3 minuty po godzinie 18. Kto i jakie chce bilety? Piszcie.
6: Tak. Postanowiliśmy po prostu tak zdecydować, co rozdamy najpierw.
5: Ankieta.
6: Jest festiwal ekipy w sobotę i jest koncert w strefie 57. Dajcie znać na Messengerze RMF Max.
5: Napiszcie po prostu, na co chcecie najpierw, żebyśmy rozdawali bilety. Messenger jest dla was.

0: 8 minut po godzinie 18. Sprawdzamy Don't you know, pump it up, co tam w ankiecie. I wygrywa, kochani, Strefa 57.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
2: Tak, zdecydowaliście na Messengerze RMF Max. No to lecimy w tę zabawę dalej, słuchajcie. Są faktycznie wejściówki do Strefy 57 do zgarnięcia. Tam koncert w najbliższą sobotę. No i zagra PZ, Kenke, Grubson, Paluch, Louis Villain i Problem. Pytanie jest proste dzisiaj.
0: Jaki masz problem? Chłopie, dziewczyno, jaki masz problem? Napisz na Messenger RMF Max. To może być absolutnie każdy problem, bo to ludzie mają różne problemy, że ich coś uwiera w bucie.
2: Na przykład. Albo, że nie wiesz, jaki sos do hot doga teraz wybrać na stacji.
0: Właśnie.
2: Ale może to być też poważny problem, na przykład jesteś po maturze i nie wiesz, na jakie iść studia. Daj znać, jaki masz problem na Messengerze RMF Max. Nagrodzimy cię już od razu podwójną wejściówką na Strefę 57 w najbliższą sobotę, ale będziemy też szukać rozwiązania tego problemu.
0: Ale
2: więc
0: to później.
2: Same plusy, zero minusów.
0: Więc teraz nam napisz najpierw, jaki masz problem.
1: RMF Max. Hity na maksa.
0: Na Messenger.

0: 18 minut po godzinie 18. Roxy w bardzo rokowym wydaniu z White'em 2115 na ficie. Chciałam ciebie więcej, a wy chcieliście bilety na problem. No to co? No to mamy przecież bilety na problem. No to
1: oczywiście,
0: byśmy nie mieli.
1: Oczywiście, że mamy na problem i nie tylko, bo będzie tam też m.in. PZ i Kękę i Grupso. Na to wszystko już w sobotę w strefie 57 pod Krakowem. Dużo problemów się pojawiło na naszej skrzynce Messenger RMF Max.
2: Ale jakie problemy w ogóle? Ludzie są
1: No przeróżne i bardzo dużo nam się spodobało, ale najbardziej nas zaintrygowała Patrycja, która napisała, że ma problem z ptakiem złodziejem klapków. Jeden przepadł, dwa zdziubane. To jest tak abstrakcyjne, że wybraliśmy właśnie ten problem, który teraz trzeba rozwiązać, słuchajcie. Żeby zgarnąć dwie wejściówki do strefy 57, dajcie znać, jak ten problem Patrycja powinna rozwiązać, a Patrycja potem wybierze rozwiązanie.
0: I teraz wszyscy ci, którzy się zgłaszali opisując swój problem, również mogą wziąć udział w zabawie, też mogą się zgłaszać. Napiszcie tylko rozwiązanie tego problemu, no bo problem jest naprawdę poważny, tak?
1: Co byście zrobili?
0: Mordo.
1: Ptak, złodziej klapków. Jeden przepadł, dwa zdziubane. Rozwiążmy ten problem razem.
0: Zróbmy to razem. RMF Max. RMF Max. Odpowiedzi jak zwykle na Messenger. RMF Max.
3: Ogłoszenie RMF Max.
4: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
5: Sprawdzamy nowości. Mam dla was premierę. Nowy wykonawca aż z Los Angeles. Poleca się w Polsce w tym tygodniu i czeka na wasze głosy pod rmfmax.pl. To Matilo w kawałku Without You. Nasza premiera.
4: Hop Benz Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
3: Ogłoszenie RMF Max.

0: Ach, ta harmoszka. Uwielbiam, bo od razu mi się kojarzy z jakimś fajnym ogniskiem, od razu mi się kojarzy z jakimś fajnym latem. I tak na pewno będzie właśnie w to lato. Jest 18:31. Czas na problemy. No,
1: tak jest.
0: No, tak jest kanał nadawczy.
1: Festiwalowe lato już się rozpoczyna. Strefa 57 wjeżdża cała na biało i na grubo tam. Aha. Już w najbliższą sobotę. Między innymi Paluch, PZ czy problem właśnie. No więc pytaliśmy was o to, jaki macie problem. Wybraliśmy dzisiaj problem Patrycji. Patrycja, jesteś z nami? Hejka.
0: Cześć, Patrycja.
2: Hejka.
1: No to opowiedz, jaki ten problem masz?
2: Problem mam z ptakiem, którego jeszcze nie zdiagnozowałam. Co to za ptak? Podejrzewam sójkę.
0: Sójkę?
2: Natomiast, no nie wiem, nie jestem pewna, natomiast się tutaj szarogęsi.
0: Aha.
2: I jeden klapek mój skórzany, z naturalnej skóry, przepadł całkowicie.
0: Natomiast skórzany dwa, klapek!
2: Ale... Ja nie uwierzyłabym w to, gdyby mi się to nie przytrafiło, natomiast dwa klapki z tarasu znalazłam za garażem zdziubane.
1: Ojej, to nie dobrze. Sójka po prostu robi szkody. Szkody i koszty.
2: Robi szkody.
1: Ale słuchaj, słuchacze RMF Max...
0: Ta sójka to jest kawał, wiadomo.
1: Dokładnie. Słuchacze RMF Max postarali się poszukać też dla ciebie rozwiązania tego problemu, więc mamy kilka propozycji. Zrobiliśmy taką preselekcję jak na Eurowizji.
0: Aha.
1: I oto one, posłuchaj. Super.
0: Najpierw propozycja od Patrycji.
3: Na problemy ze złodziejami klapek mam rozwiązanie. Kot lub dwa powinny załatwić sprawę.
1: O proszę, to twoja imienniczka, co o tym myślisz?
0: Będzie okej? Okay? Nie przekonana?
2: Nie.
1: Okej, okay, lecimy dalej.
0: Posłuchamy Briana.
4: Że obok tych klapek po prostu postawiłbym tabliczkę ostrzegawczą z napisem: uwaga, obiekt monitorowany przez mewy.
0: Obiekt monitorowany przez mewy. To jest propozycja od Briana. I zanim coś powiesz, posłuchaj jeszcze propozycji od Adama.
5: Pani Patrycjo, mam sposób. Może kanapką z Nutellą uda się przekupić ptaka, żeby się nie dobierał więcej do klapek.
1: Patrycja, dobre. Co myślisz?
0: Patrycja, poczekaj, zanim podejmiesz decyzję. Patrycja, bo to musi być naprawdę bardzo poważna decyzja. Także...
2: Tak, okay.
1: Dlatego, że od twojej decyzji zależy, kto też oprócz ciebie pojawi się w strefie 57 z podwójną wyjściówką na sobotni koncert.
0: Patrycja, jaka jest twoja decyzja? Patrycja,
2: Nutella.
0: Brian czy Adam?
2: Nutella, Adam.
0: Adam, jedziesz na strefę 57!
1: I ty, Patrycja, też oczywiście jedziesz do strefy 57. Mam nadzieję, że się będziecie świetnie bawić. Tam naprawdę plejada gwiazd, raperskie, old school. O sójce zapomnisz.
2: Mam
0: na 100%.
2: Nadzieję.
0: Sójka to już jest w ogóle, to już jest przeszłość. O niej już nie myśl.
6: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
0: 18:34.
1: A jeszcze tylko przypomnimy, że jutro też będzie kolejna okazja na bilety do strefy 57, więc bądźcie z nami, to

0: To jest srogie łupanie w tym numerze i o to chodzi.
1: Lubię srogie łupanie, tak jest.
0: Czy w hitach na maksa oczywiście.
1: W hitach na maksa, no tak. A gdzie? No, gdzie?
0: Justin Bieber oczywiście i Nicki Minaj za nami w RMF Max, a nowości będą w szkołach od września.
1: Mają być.
0: Już wiemy na pewno, telefony w szkołach będą zakazane. To znaczy rząd przyjął ten rewolucyjny projekt. Nie będzie telefonów w szkołach, no.
1: Ja już słyszę ten głos oburzenia, wiesz? Max! Kulde, no! No tak nie można przecież, kulde, no!
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Szukasz mieszkania w świetnej lokalizacji? Gdańska 166 w Bydgoszczy to wysoki standard wykończenia, dwa balkony w każdym mieszkaniu. Tarasy sięgające nawet 80 metrów kwadratowych. Wózkownia, rowerownia i grill chata. Blisko kampusu Filharmonii, Myślęcinka i centrum miasta. Dla pierwszych klientów miejsce postojowe w hali garażowej lub usługa wykończenia mieszkania w cenie. Zadzwoń i sprawdź dostępność. 533-792-929.
5: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
6: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
10: Rozum i serce.
11: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
12: I po reklamie.

0: Maxa.
1: Przyszedł czas, by porozmawiać o pogodzie na długi weekend. Jeśli mam być szczery, to nie zapowiada się to najlepiej. Przed nami raczej pochmurne i niestety deszczowe dni. Jeśli macie okazję wyjechać gdzieś dalej, to ja bym się w ogóle nie zastanawiał. Chyba że wiecie już, w jakie planszówki będziecie grać od jutrzejszego wieczora aż do niedzieli. W każdym razie jutro do 24 stopni, zachmurzenie przyjdzie po południu. We czwartek możliwe burze i też 24, a piątek 17 i deszczowo.

0: Nie wiem dlaczego, ale jak słyszę ten numer, to mam trochę taki vibe, jakbym jechała Cadillaciem w Miami. Nie wiem o co chodzi. Auto Touch w RMF Max.
1: A możesz co najwyżej przejechać starą Skodą?
0: Oplem, przepraszam. Asterka, wszystko z nią okej.
1: Jasne.
0: Do tych Stanów to się na chwilę przenosimy, niekoniecznie do Miami, tylko do Waszyngtonu, bo słuchajcie, naprawdę ja nie wierzyłam, że to się wydarzy i wszyscy się w sumie z tego pomysłu śmiali, ale się okazuje, że to jest jednak prawda. Oktagon przed Białym Domem.
1: Oktagon? A to nie chodzi ci o Pentagon? Może?
0: Nie, oktagon, taki oktagon. Na galę MMA.
1: Okej.
0: Pojawia się, już się buduje przed Białym Domem na 250. rocznicę niepodległości Stanów Zjednoczonych na życzenie prezydenta Donalda Trumpa. Będzie po prostu gala MMA świętująca niepodległość USA.
1: No ja się nie mogę
0: doczekać. Trochę się rymuje USA, MMA.
1: Ja się nie mogę doczekać w takim razie, co będzie u nas 11 listopada i co pan prezydent wymyśli.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: Coś pod lasem? Nie wiem, proponuję.

0: To jest właśnie jazda z RMF Max w samochodzie o 18.55.
1: Nie ma. Nie ma miękkiej gry w ogóle tutaj. Za 5 minut będzie 7 i będą bilety na festiwal ekipy. Strefa 57 już rozdana na dzisiaj. Jutro jeszcze wrócimy do tych biletów. No ale ekipa festiwal też się sama nie rozda. Trzeba to zrobić.
0: My to zrobimy, bo my co? My jesteśmy jakimiś miękiszonami?
1: No taką robotę mamy.
0: Absolutnie,
1: no to jakby
0: nie?
1: Trzeba.
0: Więc koniecznie zostańcie i słuchajcie RMF Max po godzinie 19. Wszyscy, którzy chcą pojechać na festiwal ekipy, muszą zostać z RMF Max.
1: Ty tak poważnie? No dobra.
0: No a jak? Słuchaj RMF Max, byku, i wygrywaj bilety na festiwal ekipy, nie?
1: To Mordo. Jest autorytet.
0: Wariacie.
2: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
11: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
3: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
12: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Czy wiesz, że regularna wymiana oleju to najprostszy sposób na długie życie silnika w twojej Skodzie? Nie czekaj na kontrolkę. Umów się na wymianę oleju. Twoja Skoda ma już ponad 6 lat? Mamy ofertę specjalną. Wymiana oleju już od 399 zł. Umów się. skoda.bieranowski.pl. Oferta mocno ograniczona czasowo.
15: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
19: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: To już najwyższy czas na flash w RMF Max. Marek Mikulski, zaczynamy. 15 kontraktów w programie SAFE zawarły spółki zbrojeniowe z naszego regionu na łączną kwotę przekraczającą 18,5 miliarda złotych. Jak dowiedziała się reporterka RMF Max Monika Jędrzejewska, bydgoska Belma podpisała 4 umowy na dostawę polskiemu wojsku min. Monika jest już w naszym studio. Opowiedz proszę słuchaczom o szczegółach tych kontraktów.
1: Bydgoskie zakłady elektromechaniczne Belma w ramach programu SAFE będą produkować miny przeciwpancerne, przeciwtransportowe i kasety minowe. Belma będzie też tworzyć systemy sterowanych ładunków wybuchowych, które mają być wykorzystywane w ramach programu Tarcza Wschód do obrony granic kraju z Białorusią i obwodem kaliningradzkim. Kontrakty przekraczają 1,4 miliarda złotych. Poza Belmą na programie SAFE zyska też bydgoski Nitrochem produkujący trotyl, wojskowe zakłady lotnicze nr 2 w Bydgoszczy, a także wojskowe zakłady uzbrojenia z Grudziądza.
0: Tyle od Moniki, a my przechodzimy do kolejnego tematu. Jak dowiedziała się redakcja RMF Max, 3 obcokrajowców bez pozwolenia na pobyt w Polsce złapała bydgoska policja. 2 Pakistańczyków usłyszało już zarzuty związane z nielegalnym przekroczeniem granicy naszego kraju. Natomiast Gruzin odpowie za organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy i niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Ważna informacja dla mieszkańców Bydgoszczy. Już możecie zgłaszać projekty do kolejnej edycji bydgoskiego budżetu obywatelskiego. W puli spora suma, bo aż 16 milionów złotych. Ponownie możliwe są projekty w 4 kategoriach: osiedlowe, ponadosiedlowe, projekty społeczne i mikroprojekty osiedlowe. Każdy mieszkaniec może zgłosić po jednym projekcie z każdej kategorii. A kto jest uprawniony do tego, aby je zgłaszać? Osoba mieszkająca w Bydgoszczy, ale bez konieczności zameldowania. Nie ma tu ograniczenia wiekowego, ale osoby małoletnie muszą dołączyć zgodę opiekuna prawnego. Na wasze pomysły miasto czeka do 30 czerwca. To będzie największa inwestycja w historii powiatu włocławskiego. Jak dowiedział się nasz reporter Bartek Seklecki, w Kruszynie powstanie nowoczesne Centrum Sportu i Rekreacji. Bartek jest ze mną w studio. Opowiedz proszę słuchaczom, co wiesz o tej sprawie.
2: Inwestycja za blisko 160 milionów złotych zostanie zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. W Kruszynie powstanie m.in. dwukondygnacyjna kryta pływalnia. Na terenie nowoczesnego kompleksu pojawią się także korty tenisowe czy boisko piłkarskie. W projekcie uwzględniono również takie elementy jak siłownia plenerowa oraz miejsca parkingowe.
0: Tyle od Bartka, a my przechodzimy do kolejnego tematu, ale pozostaniemy we Włocławku, a właściwie we Włocławskim Teatrze. Już 14 czerwca możecie się wybrać na sztukę Szewczyk-Dartewka. To spektakl lalkowy, który został przygotowany przez osoby działające w Teatrze Kuglarz. Jak informuje Impresaryjne, jest to opowieść o ubogim szewcu, który dzięki dobremu sercu pokonuje złą czarownicę. Spektakl Szewczyk-Dartewka zostanie zaprezentowany w niedzielę 14 czerwca. Początek wydarzenia o 11.
3: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
0: Pamiętajcie, by nie zabijać posłańca. My w RMF Max tylko przekazujemy prognozy synoptyków, więc to w zasadzie ich wina, jeśli mieliście w planach imprezę plenerową, a teraz trzeba to odkręcać. Jeszcze jutro pogoda będzie całkiem przyjemna, w dzień dużo słońca, ale późnym popołudniem zacznie się chmurzyć. Na termometrach do 24 stopni. W czwartek podobnie, z tym, że wieczorem mogą przyjść burze. Piątek 17 kresek i deszczowo, w sobotę i niedzielę też może pokropić i do 22 stopni.
4: Trzy minuty po godzinie 19, kochani, czas, żeby rozdać bilety
5: na festiwal ekipy. Tak jest, to się dzieje w kanale nadawczym.
4: Max.
5: Siwek i Borycka po tej stronie. Jaki
4: to?
5: Siwek? Klimat, przepraszam.
4: Czy ja ci wyglądam jak Michał Siwek?
5: Przepraszam.
4: Naprawdę? Mamo!
5: No bo tak rzadko mamy razem program. Się przyzwyczaiłam.
4: Ale bilety wstyd. Na festiwal mamy.
5: Ale wstyd.
4: Friz będzie i Siwek.
5: Filipku, lubię cię.

0: Gips, Kukon, Jonathan, Kliber, Siwek, Borycka. Kogo nie ma tutaj, nie?
1: Siwka nie ma, Siwka nie ma.
0: A, nie ma go!
1: Jest, nie, nie ma go. Jest Borycka i jest Kliber, a w sobotę na Tauron Arenie w Krakowie będzie Hajhania, będzie Genzi, ekipa Mortal, Fritz, Przemek Pro, no i cała ekipa, ekipa festiwalu, na którą wy też sobie dzisiaj może pojedziecie w całej ekipie, bo 4 bilety do zgarnięcia są.
0: Więc jeżeli chcesz zgarnąć bilety dla swojej ekipy na festiwal ekipy, to napisz nam, jaką miałbyś ksywkę, jak byłbyś w ekipie.
1: Tak jest, a potem jeszcze sobie pogadamy na antenie, bo to nie będzie takie łatwe, że tam tylko napiszesz ksywkę i już.
0: Co ty?
1: To jeszcze trzeba powalczyć.
0: Messenger RMF Max, tam odpisuj jeszcze swoją ksywkę, jaką byś miał, gdybyś był w ekipie. Ja miałbym Mini Mike.
1: Ale taka już jest.
0: A chodzi o Mini Mike Siwek.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Kliber i Borycka.
1: To już będzie Rolling Joke teraz.
0: Musiałem.
1: Messenger RMF Max. Czekamy na zgłoszenia.

0: Często pytacie, kiedy zagram Ray. To ja wam mówię, że gram ją o 19.19. Ray, Where's My Husband w kanale nadawczym i w RMF Max przenosimy się daleko, daleko do państwa na A.
1: Daleko do Armenii, słuchajcie, bo tam trwają prace przy budowie największego na świecie pomnika Jezusa.
0: Gargantuicznie ogromny.
1: Bo świat potrzebuje więcej pomników wielkich Jezusa. Jest już w Brazylii, jest u nas w Świebodzinie, ale okazuje się, że ten nowy w Armenii to ma być 2 razy większy niż nasz Jezus Świebodziński.
0: Wydaje mi się, że mogą z nami wygrać na pomniki Jezusa.
1: Na Jezusy, no.
0: Ale nie wygrają z nami na papierze.

0: Koniec wzdychania, moi drodzy.
1: Do roboty.
0: Czas na poważne sprawy. Mamy już na łączu Mateusza. Witaj, Mateusz.
2: Witam wszystkich.
1: Mateusz, sprawa jest prosta. 4 wejściówki dla całej ekipy na festiwal ekipy są dla ciebie. Znaczy leżą tutaj u nas i czekają na ciebie.
0: Tutaj są. O, ja je mam, ja je trzymam.
1: Tam, gdzie stuka dokładnie są. I teraz sprawa jest taka, że trzeba je wygrać, zapamiętując. Bo ty na pewno jesteś mądry chłopak, ty dużo czytasz, dużo zapamiętujesz. To teraz będzie szansa, żeby się o tym przekonać.
0: Tym bardziej, że Mati ma fajną ksywę. Mateusz, jaka była twoja ksywa?
2: Bujek!
0: Buniek! Posłuchaj mnie,
1: gdybyś
0: Buniek
1: był w ekipie, byłbyś Buńkiem. Dlaczego?
2: A, bo też lubię jeść i robić różne super zupy, jak Bunia robiła to w Gumisia.
1: Powiem szczerze, brzmi to świetnie.
0: Ja i
1: może zobaczymy cię w line-upie festiwalu ekipy na przyszły rok. Kto wie?
0: Ja już widzę Matiego w tym fartuszku w takim razie. Posłuchaj, Mati, teraz zapamiętuj słowa i jak skończę odczytywać i powiem start, to ty będziesz musiał te słowa wymienić, dobra?
1: Przynajmniej...
0: Dobra.
1: Ile?
0: Przynajmniej 4 słowa musisz
1: 4?
0: Wymienić. Tak.
1: Dobra.
0: 4 bilety, 4 słowa.
1: Tak, 5 sekund dobra będziesz na to miał.
0: Także, Mati, uwaga. Plecak, ancuk, reprezentacja, książka, skrzynka, bejba, patus, marker, telefon, kociokwik. Mateusz, czas, start.
2: Plecak, książka, telefon, kociokwik.
0: Ale dobra, jest,
1: udało się. Najbardziej mi się podobało to na końcu.
0: Mieliśmy to zapisane jakby co, Mati, też, tak samo. Mateusz, 4 bilety na festiwal ekipy, który już w najbliższą sobotę, gdzie będzie Hajhania, Gen Z, Freeze i będzie
1: cała
0: Punio.
1: Cała ekipa. I Punio też tam będzie.
2: Na pewno też będzie.
1: Super, bawcie się dobrze.
0: Gotujcie coś tam.
3: Kanał nadawczy w RMF Max. Kliber i Borycka.
1: A jakby co? To kolejna wejściówka, w zasadzie wejściówka dla 4 osób na festiwal ekipy. Już jutro do zgarnięcia u nas.

0: Żadna pauza, tylko bauza. Magnetic na 38 minut po 19.
1: To są bardzo mocne postanowienia.
0: Ty, ale nie jest łatwo tak wymienić cztery słowa, nie?
1: No w ogóle nie jest. Dlatego będziemy do tej zabawy wracać, bo są emocje. Za chwilę jeszcze sprawdzimy, co się dzieje w pogodzie. Tutaj też emocji będzie dużo.
0: A bilety na festiwal ekipy też do wygrania jutro.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
8: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
9: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
10: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
9: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
14: Oszczędzam.
13: O, a ile?
14: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
15: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: I po reklamie.

0: 106 i 1 FM.
1: Pamiętajcie, by nie zabijać posłańca. My w RMF Max tylko przekazujemy prognozy synoptyków, więc to w zasadzie ich wina, jeśli mieliście w planach imprezę plenerową, a teraz trzeba to odkręcać. Jeszcze jutro pogoda będzie całkiem przyjemna, w dzień dużo słońca, ale późnym popołudniem zacznie się chmurzyć, na termometrach do 24 stopni. W czwartek podobnie, z tym, że wieczorem mogą przyjść burze. Piątek 17, kresek i deszczowo, w sobotę i niedzielę też może pokropić i do 22 stopni.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

0: Lato, lato coraz bliżej. My lubimy absolutnie wszystkich jak lato. Kochamy was jak lato.
1: No to już nie bądź aż taki miły, no naprawdę. No co, wszystkich ważne, lubisz?
0: No jasne, że tak.
1: Wszystkich lubisz.
0: Ja jestem zupą pomidorową i absolutnie każdy mnie lubi.
1: Dobra. Także... Filip Kliber.
0: Nazywam się Michał Siwek. Dziękuję bardzo.
1: Filip Kliber, lubiany przez wszystkich.
0: I Natalia Kawałek. A nie, przepraszam, Justyna Borycka przecież jest ze mną. O matko Bosko, pomyliłem się. Ojej!
1: Kliber i Boryna. Jutro też tutaj będziemy po 17 w kanale nadawczym, a wy zostańcie, bo graba za chwilę z najlepszą dziesiątką na liście Hot Bands.
2: RMF Max Bydgoszcz, Robert Wojewski, dobry wieczór, szanowanie, wtorek, jutro o tej porze to już się zacznie długi weekend, no to znaczy dla tych osób, którym się udało tak w pracy to ogarnąć, żeby mieć 4 dni wolnego, no to sprawdzamy, co w czasie długiego weekendu dziać się będzie w Bydgoszczy. Już mogę podpowiedzieć, że jutro wieczorem klubowa środa Wejwa 3.0, tu zaczynają imprezy już w środę, w piątek z kolei w tym samym miejscu dominować będą klimaty lat 90. W sobotę stand-up, jeżeli ktoś chciałby się wybrać na występ Tomka Kołeckiego, to polecam Botanik Bydgoszcz, sobota godzina 19. Też w sobotę koncert starej szkoły na letniej scenie L Jazz i również w sobotę w Vibe Clubie wystąpi Gosia Andrzejewicz. No i największa impreza tego tygodnia, City Life Festival, boisko B Bydgoskiego Centrum Sportu. Mnóstwo artystów, cudowne koncerty, w piątek White, Kaz Bałagany, Malik Montana, w sobotę m.in. BDS, Miu, Zalia, Kukę, no i w niedzielę Gips, Zalewski, Kuba Nopał czy Ewelina Rose.

0: najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam. Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
1: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
2: Siemano rano.
1: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5:30 w RMF Max.
3: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
5: Wszystko brzmi lepiej
6: w harmonii.
5: Dwa głosy współgrają
6: ze sobą.
5: Przekazują z lekkością
6: trudne wiadomości,
5: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
6: betonowy mur.
5: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
6: zostać influencerką.
5: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
6: Harmonizer.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

Okej, na starcie naszego spotkania dzisiaj tylko szybko aktualizacja cen truskawek. U mnie już poniżej 20 zł, naprawdę za takie dobre, soczyste. No to wiadomości rolnicze mamy za nami. Przemek Grybowski, witajcie we wtorek w RMF Max. Zaczynamy wieczór od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Najważniejsze kawałki, nowości już na wakacje. A zestawienie otwiera Metzner, jego

0: to dobrze wleciało. Do tego tańczę w tym tygodniu. Nasza nowość w RMF Max. Nowy wykonawca Matilo. Czeka na wasze głosy dla Without You, rmfmax.pl. No i dziękuję za wasze głosy. Także Topik i Becky G. Mamy afrohausową nowość. Dużo słońca na miejscu 9 we wtorek. Sorry, papi.
1: RMF Max. 9. Numer 9.

jeszcze tylko jeden dzień i zaczynamy mini weekend. O dwóch dniach Bledka, ósemka na liście Hobbensa na przedłużony weekend, na krótki weekend i na wakacje mam dla was kolejną klubową premierę ostatnich dni w RMF Max. To Cascade i Leighton Jordani. Cascade lata temu był znany ze współpracy z Deadmausem. To jeden z najlepszych amerykańskich DJ-ów. Proponują nam w RMF Max Meet Again.

0: Stay Tight, co łączy Pink Panteres i Zara Larsson? Oczywiście ten numer, dzisiaj na miejscu 7 listy Hot Bands. No i łączy to, że zaczynały w domu. Zara Larsson śpiewała u siebie w pokoju, a Pink Panteres oczywiście też u siebie w sypialni. Początkowo wrzucając covery do internetu. Tak to się wszystko rozpędzało. Zostańcie z RMF Max za chwilę. Na miejscu 6 dzisiaj house'owe Talk To You od Kolendrów z duetu Anada. Wróci też Robin Schulz w nowości Better Times.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 20 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 20 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
7: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie. I zróbmy coś dla

0: tygodniu po 13 w RMF Max.
1: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
2: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Rozum i serce.
7: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: Robin Schulz jest rekordzistą, jeśli chodzi o DJ-skie podróże, ale nie jest na miejscu pierwszym wśród DJ-ów, chociaż rzeczywiście mnóstwo lata. Robin Schulz, numer, przy którym też sobie polatamy. Jego nowość już na Lato Maxa śpiewała Barbs, Better Times, tak? Te lepsze czasy przed nami, bo wakacje przed nami. Głosujcie na rmfmax.pl, a w wakacje oczywiście trasy koncertowe, no i męskie granie na żywo też. Tegoroczny hymn męskiego grania dzisiaj na miejscu piątym. Nareszcie...
1: Five, numer 5.

Fajnie śpiewa, prawda? Gracie Abrams w nowości Hit the Wall czeka na wasze głosy w tym tygodniu. To przecież przyjaciółka, kiedyś wielka fanka Taylor Swift. No dziewczyny teraz to są już przyjaciółkami, a właśnie jej przyjaciółka Taylor Swift potwierdziła, że jeszcze w tym tygodniu usłyszymy nową piosenkę Taylor z piątej części Toy Story. Jak tylko będzie, usłyszycie na pewno w RMF Max. Ja nie mogę się doczekać. Otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj bardzo dynamicznie, energetycznie i na maksa. John Summit, Chainsmokers rozpędzają się w numerze All The Time. RMF Max. Max. Three. Numer 3.

I wszyscy przyjaciele, którzy założyli grupę na fejsie lata temu, pisząc, że Lady Gaga nigdy nie będzie sławna, no to się zdziwili. Lady Gaga i Ed Sheeran, nasza nowość w RMF Max, Runaway. Głosujecie, sprawdzacie hity codziennie, rmfmax.pl. Na trzecim we wtorek, John Summit i Chainsmokers, All The Time, dwójka. White i przyjaciele, California Love. A na miejscu pierwszym gość, który już był na szczycie i wraca, cała Polska tańczy do jego hitu, to Andy Dust i Zokaria. One. One. One. One. One. One. Numer.

0: Dziękuję za wsparcie, Zakaria. To nasza nowa jedynka na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max. Wróci za chwilę Justin Bieber. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: RMF Max Bydgoszcz, Robert Wojowski, dobry wieczór, szanowanie, wtorek, jutro o tej porze to już się zacznie długi weekend, no to znaczy dla tych osób, którym się udało tak w pracy to ogarnąć, żeby mieć 4 dni wolnego, no to sprawdzamy, co w czasie długiego weekendu dziać się będzie w Bydgoszczy. Już mogę podpowiedzieć, że jutro wieczorem klubowa środa Wejwa 3.0, tu zaczynają imprezy już w środę, w piątek z kolei w tym samym miejscu dominować będą klimaty lat 90. W sobotę stand-up, jeżeli ktoś chciałby się wybrać na występ Tomka Kołeckiego, to polecam Botanik Bydgoszcz, sobota godzina 19. Też w sobotę koncert starej szkoły na letniej scenie El Jazz i również w sobotę w Vibe Clubie wystąpi Gosia Andrzejewicz. No i największa impreza tego tygodnia, City Life Festival, boisko B Bydgoskiego Centrum Sportu. Mnóstwo artystów, cudowne koncerty, w piątek White, Kas Bałagany, Malik Montana, w sobotę m.in. BDS, Miu, Zalia, Kukę, no i w niedzielę Gips, Zalewski, Kuba, Nopał czy Ewelina Ross.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Najlepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
10: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: O temperaturę emocji dba sponsor programu. Japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
12: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
19: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
20: Mama była smutna i zmęczona.
18: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
21: Zdrowit.
22: I po reklamie.

dla Armina van Burena i dla Alesso przed chwilą. Destiny to Sasza. Przemek Grybowski, witajcie po 21. Czekamy, czekamy na przedłużony weekend. No, kto będzie miał, to będzie miał. Gratulujemy. Ale słuchajcie, nawet taki jeden dzień wolnego od życia to już może nam poprawić samopoczucie. Tak, tak. Coraz bardziej stają się nawet takie wakacje jednodniowe popularne. No to co? No to w czwartek wakacje jednodniowe. I na te jednodniowe, czwartkowe wakacje taka nuta w RMF Max. Jonathan Lifka i PZ.

Czy to miłość, czy to miłość, czy to miłość, wyśpiewała Eva Simons dla Will.i.am'a z Black Eyed Peas. To już klasyk z listy Hobbensa. Will.i.am wróci z ekipą i to jeszcze w tym roku. Ma być nowa płyta, ma być trasa i mają być nowości od Black Eyed Peas. A skoro Will.i.am wraca, to będzie na pewno przebojowo. Teraz też, bo mam dla was kolejną nowość. Po wielu sukcesach ostatnich miesięcy wraca do nas gość z Norwegii. To Oscar Matt Kay wieczorowo w numerze Sweet Nothings.

0: Save My Love to Marshmello z Ellie Goulding. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę świeży bit od Gibbsa, jego win. Wróć też Britney Spears, która musiała się bronić przed psychofanem, który obserwował przez tygodnie jej posiadłość. Gość oficjalnie dostał zaproszenie na posterunek i już nie może zbliżać się do Britney. Pamiętacie Womanizer? No, to numer, do którego do dzisiaj tańczy się na niektórych imprezach. To przed wami w RMF Max. Wróci też Harry Styles.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie 4-paki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
15: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hity na maksa.
3: RMF Max. Hity na maksa.

The First Time, Damiano Dawid robi nam klimat wieczorowo. Teraz Hicior na urodziny, dzisiaj już dorosła Justyna. Wszystkiego naj, przede wszystkim od Tomka i oczywiście od przyjaciół i od rodzinki. No to na te 18 urodziny życzymy ci wszyscy odwagi w podejmowaniu wyzwań, szczęścia na każdym kroku i wielu sukcesów. Wszystkiego najlepszego, Justyna. Już teraz nie musisz się o wszystko pytać, albo jeszcze trochę poudawaj, żeby nie było, żeby się nikt nie obraził. Justa, dla ciebie nasza nowość w RMF Max. Śpiewa Olivia Rodrigo, jej Drop Dead.

Klasyka, ale w remiksie Faithless i Bibi Rexa, New Religion. No to skoro już wchodzimy na klasykę, to mam dla was filmowe wyzwanie. Podobno w większości scen w Ojcu Chrzestnym, gdy pojawiają się pomarańcze, to ktoś za chwilę zginie. Trzeba przetestować tę teorię, czy rzeczywiście tak jest. Oglądamy i szukamy, gdzie są pomarańcze. A teraz słuchamy Aloka. Jego nowość też już tak powoli, wiecie, na wakacje, na lato Maxa. Alok i Khalid w numerze Dive Into Me.

0: Mowie ciała był to hicior, ale Farben z Berlina wieczorowo w RMF Max.
1: Bo podobno, jeżeli staramy się odzwierciedlać mimikę, na przykład osoby, z którą rozmawiamy, to ta osoba będzie nas bardziej lubić. Nie wiem, czy to się sprawdzi, ale może trzeba to przetestować. Może dzisiaj wieczorem, albo jutro. A jeszcze wieczorem w RMF Max, za chwilę Tame Impala, wróci też Roxy w nowości z White'em. To przed wami.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Na co wydać ponad 14 tysięcy złotych?
5: To wakacje przede wszystkim, a po drodze jeszcze jakiś remont, wycieczka córki.
4: Trwa wielkie typowanie. Kto zgarnie wielką kasę? Zgłaszasz się i obstawiasz, a jak trafisz, zgarniasz stawkę. Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
15: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
16: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
20: I po reklamie.

Ja cię nie mogę, ale rozpędzona, taka bardziej rockowa Roxy i White. Chciałam ciebie więcej, to nasza nowość z listy Hobbens, która czeka na wasze głosy w tym tygodniu. rbfmax.pl. Teraz Taylor Swift, która zapowiedziała, że jeszcze dzień, jeszcze dwa i usłyszymy oficjalnie jej singiel z piątej części Toy Story. To będzie hit na pewno. Ja nie mogę się doczekać, przyznaję się. Taylor Swift wieczorowo, The Fate of Ophelia.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

My Way to klasyk od Calvina Harrisa, który chyba też zazdrości w ogóle tej premiery Toy Story 5 i zazdrości także DJ-owi Fisherowi, który pojawi się tam wokalnie, a Calvin Harris, który udowodnił, że wokalnie też potrafi, czasami śpiewa w swoich numerach, nie dostał takiego zaproszenia. Może w szóstej części pojawi się Calvin Harris, a w siódmej, ósmej albo nie wiem, dziesiątej David Guetta jako taki, wiecie, taki DJ dziadek. No teraz DJ Wujek, nasza nowość w RMF Max, Daydream Affiliate i jego playback.

0: Loco Loco to Gordo, który rządzi przez ostatnie tygodnie. No, my rządzimy także z gwiazdami na naszych imprezach Lator Maxa, a w tym sezonie na naszej scenie Grupson, Oscar Cems, Zalia, Napoli, Mortalcio, a nawet Majka Jeżowska i Maryla Rodowicz. I oczywiście z Kolim, gdzie będziemy już wkrótce, o tym jeszcze dzisiaj wieczorem, a u mnie za kilka minut Dua Lipa. I kolejna nowość, jaką ma dla nas też już na wakacje DJ Bob Sinclair. RMF Max.
1: Reklama. Wszystko brzmi lepiej w harmonii. Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
3: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: I po reklamie.

Gearbox to taki producent, który łączy trochę old school, new school, stare z nowym. To słuchać także w jego produkcji Graceland. Teraz nowość tego tygodnia w RMF Max to Bob Sinclair, który też akurat w nowym numerze łączy stare z nowym. Łączy nawet sample z lat 80. Własny klubowy klasyk, który też stworzył na bazie hip-hopowej produkcji. Bob Sinclair i Kajsa do tego tańczę w tym tygodniu. Zróbcie głośniej. I can't wait.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie to męskie granie orkiestra. No i teraz nareszcie gram wam wieczorowo numer, który już słychać na festiwalach, już słychać na imprezach, także na Ibizie. To bracia z Brazylii, Dub Dogs. Oczywiście w tym numerze słychać pewien hicior sprzed wielu lat, pewien klasyk, ale dodali do tego tutaj, wiadomo, swoje chili, swoje uczucia i nowy beat. Dub Dogs w numerze How Does It Feel?

0: No i teraz mam do was pytanie. Kto był w tym numerze lepszy, najlepszy? Gips, Kukon czy Jonathan? Ty masz, nasza wieczorna nowość w RMF Max. Sprawdzajcie nowości z listy Hobbens rmfmax.pl. Za chwilę wróci Andy Dust, który dzisiaj zdobył sam szczyt. Na miejscu pierwszym jego Zokaria. Czy jest ktoś, kto może nie zna i nie słyszał? No to warto poznać.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: I po reklamie.

Pięknie wieczorowo po 23. Taki klimat zrobił nam Anima. Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z RMF Max i będzie pięknie już niedługo, no bo w czwartek wolne, tak? Boże ciało, niektórzy będą mieli dłuższy weekend, a w ogóle to już tylko za 23 dni wakacje. No dzisiejszego nie liczymy, to praktycznie to za 22 dni wakacje. Czujecie to? Somber przed wakacjami w RMF Max teraz. Back to Friends.

Pamiętacie jeszcze tę ekipę? To Vinay i Vamero w numerze Rise Up skakaliśmy. Teraz numer, do którego też będzie można sobie poskakać albo zabrać. Na rower, na podróże, do samochodu, na wakacje z RMF Max. To nasza nowość tego tygodnia, bo Martin Garrix ma nowego przyjaciela, to Ed Sheeran. Proponują nam Repeated i myślę, że to będzie hicior tego tygodnia. Myślę, że będzie przynajmniej pierwsza dziesiątka. Posłuchajcie teraz.

Fever Dream, Alex Warren budzi uczucia. No wiadomo, uczucia budzą się w piękny czerwiec, a wiecie, że według badań ludzie częściej zakochują się w osobach, które przypominają im kogoś znanego z dzieciństwa. Niekoniecznie Freda Flintstona, może Kygo, którego posłuchamy za chwilę, czeka jego Save My Love. Wróci też ekipa Maroon 5.

0: gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na e-bilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam.
1: I po reklamie.
2: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
3: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
4: Hity na maksa.
5: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

Idź z nią, to Daliwa wieczorowo w RMF Max. Idź z nią na naszą imprezę. To może być taka muzyczna randka, bo już niedługo lato na maksa. Wjeżdżamy ze sceną do Malborka i tam na żywo Wilki, Mortalcio, ale także nasza Ola Bieniasz, która zagra największe hity, które znacie, kojarzycie z RMF Max. Może nawet chcielibyście coś zamówić. Może usłyszycie swoje ulubione kawałki. Wszyscy jesteście zaproszeni. Jak było, sprawdzicie na naszym Instagramie, ale także wieczorowo na rmfmax.pl.

Wiecie, że wspólne słuchanie ulubionej muzyki może wzmacniać poczucie bliskości? No i kto się jarał, słuchając tego gościa, Voidy, przed chwilą? Mój demon ma bal. Voidy, kto chce go, może na liście Hobbens. Sprawdzajcie nowości rmfmax.pl. Zanim skończy się dzień, odkryjemy jeszcze kilka polskich gwiazd. Nie mam czasu. Lina przed wami.

0: Bez ciebie to Berry jeszcze we wtorek w RMF Max, ale już prawie środa, no bez ciebie nie będzie programu, nie będzie show. Przemek Grybowski, zapraszam was także jutro. Zaczynamy środę o godzinie 20, oficjalnie otwierając mini weekend, albo przedłużony weekend. Dla niektórych zaczynamy od dziesiątki listy Hot Bands. Będą nowości, będą premiery. Miłej nocy, cześć! RMF Max. Reklama. Rozumij serce.
1: Ej ty! Gotowy na najbardziej epicki vibe 2026? Festiwal Ekipy już 6 czerwca w Krakowie. Bądź tam z nami. Masa atrakcji od naszych partnerów. Bilety znikają szybciej niż viral na TikToku. Wbijaj na ebilet.pl lub festiwalekipy.pl. Widzimy się tam!
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: I po reklamie.
4: Playlista Co zrobić dzień.
5: Niech się dzieje.
4: RMF Max. Bydgoszcz 106.1 FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.